Bonton Radio.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
1: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
0: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych.

0: Źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
1: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
2: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
3: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
1: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
0: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
5: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
6: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
7: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawna, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
0: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry. Dziś ma być cieplej niż wczoraj, nawet około 23 stopni. Za to będzie padać. Na zachodnim Pomorzu jednostajne deszcze, w pozostałej części kraju przelotne, za to miejscami intensywne, możliwe też burze. Jutro już zdecydowanie chłodniej, bliżej 10 stopni.
8: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
11: Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Tango za pół złotego. Kto chce tańczyć, ten płaci. Spojrzenia dziewczyn są gorące. Można się w tańcu zatracić.
2: Na łamach sztandaru Ludu z 15 czerwca 1971 roku wyróżniono Wołkowiany. Swoje miejsce w gazecie znalazła relacja z dni miejscowości. Dziennikarze podkreślali, że dni Wołkowian z pewnością należały do udanych. Obchody lokalnego święta rozpoczęto od czynów społecznych. Czytamy, sporo napracowali się mieszkańcy przy urządzaniu zielonego klubu, reparacji drogi dojazdowej do Wiejskiego Domu Kultury i przygotowaniu dekoracji. W nowym klubie ruchu otwarto wystawę prac malarza amatora, jakim jest kierownik lecznicy weterynaryjnej w Żmudzi, lekarz weterynarii Władysław Surowiecki. Prac członków fotoklubu istniejącego przy Powiatowym Domu Kultury w Chełmie i rysunków dzieci ze szkoły podstawowej w Wołkowianach. Ciekawa była również wystawa fotograficzna obrazująca przeszłość i dzień dzisiejszy Wołkowian. W sobotę bawiono się w zielonym klubie na zabawie tanecznej. Do tańca przygrywała kapela ludowa. Jeden z jej członków, Karol Radziewicz z Kamienia, grał na wykonanym przez siebie rzadkim obecnie instrumencie, jakim są cymbały.
3: W latach 60. ukuła się taka tradycja, aby w różnych miejscowościach organizować dni miejscowości. No oczywiście na pierwszym miejscu był Chełm, który od roku 1961 organizował dni Chełma i tak w zasadzie do końca lat 70. była to taka trwała impreza o dosyć zresztą specyficznym, szerokim charakterze. Później nieco się to przekształciło. W latach 80. nastąpił powrót do tych tradycji.

0: ładnie organizowana.
1: Michełma, no i w zasadzie do dzisiaj ta impreza pojawia się w różnorodnych odsłonach. Ale również i miejscowości na terenie powiatu chełmskiego też przeżywały tego rodzaju działania. Najczęściej były to miejscowości gminne, nie ma co ukrywać, czy w zasadzie w tym momencie gromadzkie, bo warto oczywiście pamiętać, że powiat dzielił się na gromady. Nie było jeszcze podziału na gminy, dopiero został odtworzony z początkiem roku 1973. No i czasami takie działania organizowano w mniejszych miejscowościach, czyli właśnie pojawiają się Wołkowiany. Niewielka miejscowość przed drodze do Chrubieszowa, ale jak widać tych działań było dosyć sporo. Punktem wyjścia oczywiście czyny społeczne, które też były dosyć charakterystyczne dla tamtych czasów, ale imprez sporo zaciekawia zaangażowanie różnorodnych instytucji z terenu Chełma, które rzeczywiście tutaj dosyć aktywnie uczestniczyły w tych działaniach, a były i wystawy, i koncerty, i pokazy, no nie mówiąc o takich i działaniach bardziej rozrywkowych. Pojawia się też przedstawienie prezentujące wiersze Władysława Kuchty z Mołodutyna, a więc takiej miejscowości w sumie niedaleko położonej. Władysław Kuchta obok Pauliny Hołszowej był jednym z najbardziej popularnych poetów ludowych chełmskich i trzeba przyznać, że jego twórczość była też dosyć charakterystyczna, taka trafiająca w ucho i stąd rzeczywiście cieszyła się popularnością. Mamy informację, że w Wołkowianach działał klub jeździecki, też interesujące, Deresz, czyli tych klubów trochę mieliśmy w okolicach Chełma. No i oczywiście, jeśli konie, to spotkanie z Włodzimierzem Brodeckim, który no w tym czasie chyba był najbardziej popularnym koniarzem, zresztą w kolejnych latach też, chociaż oczywiście był związany z innymi jeszcze działaniami na terenie Chełma, chociażby z Teatrem Ziemi Chełmskiej. No i chyba rzeczywiście te dni Wołkowian były udane, stąd taki dosyć szeroki reportaż zaopatrzony w zdjęcie prezentujące dzieci występujące na scenie w trakcie właśnie tych uroczystości.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
7: Bom Dom Radio 104 i 9 FM.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się do roku 1997. To był czas, w którym brytyjska muzyka panowała na świecie, a zespół The Verve był na samym szczycie, choć jak wkrótce się okazało, był to szczyt bardzo kruchy. Przed nami utwór, który jest definicją pięknej, smutnej miłości. Oto Sonnet.

Kiedy myślimy o albumie Urban Hymns, większość z nas od razu słyszy słynne smyczki z Bittersweet Symphony. Ale to właśnie sonet, wydany jako czwarty singiel z tej płyty, stał się dla wielu fanów najbardziej intymnym i poruszającym momentem w dyskografii grupy. Sonet pierwotnie nie miał być singlem. Richard Ashcroft, lider zespołu, uważał, że album wydał już wystarczająco dużo hitów. Wytwórnia płytowa nalegała jednak na wydanie go w formie limitowanej, by podbić sprzedaż. Ashcroft ostatecznie się zgodził, ale wymusił na wytwórni nietypowy ruch. Singiel został wydany na nośnikach, które miały zostać wycofane ze sprzedaży po tygodniu, aby nie męczyć słuchaczy zbyt dużą ilością promocji. Mimo to utwór stał się radiowym klasykiem. Tekst utworu to poezja w najczystszej postaci. Słowa "Yes, there's love if you want it, don't sound like a sonnet, my lord" sugerują, że prawdziwe uczucie nie zawsze brzmi jak idealnie skrojony wiersz czy klasyczny sonet. Jest brudne, trudne i bolesne. Inspiracją dla Ashcrofta było poczucie przemijalności. Utwór został nagrany w momencie, gdy zespół po wcześniejszym rozpadzie znów był razem, ale napięcia między muzykami wciąż były wyczuwalne. Magia tego nagrania tkwi w gitarze Nicka McCabe'a. Jego przestrzenne brzmienie sprawia, że piosenka brzmi, jakby unosiła się w powietrzu. To muzyczny odpowiednik złotych godzin tuż przed zachodem słońca. Choć sonet dotarł tylko do 15 miejsca brytyjskiej listy przebojów, głównie przez wspomnianą limitowaną dystrybucję, z czasem stał się jednym z najczęściej odtwarzanych utworów zespołu. W 2019 roku Richard Ashcroft odzyskał prawa autorskie do swoich utworów po wieloletnim sporze z menadżerem The Rolling Stones, co

wniknęło w tę piosenkę drugie życie. Teledysk do Sonet jest minimalistyczny. Widzimy w nim Ashcrofta siedzącego na krześle, śpiewającego prosto do kamery, podczas gdy tło za nim zmienia się w przyspieszonym tempie. To idealne odzwierciedlenie tego, co czujemy, słuchając tej piosenki. Świat pędzi, a my zostajemy sami z naszymi myślami. Sonet to dowód na to, że The Verve potrafili tworzyć przeboje nie tylko dla stadionów, ale i dla złamanych serc szukających ukojenia w ciszy. Sonet to dowód na to, że The Verve potrafili tworzyć przeboje nie tylko dla stadionów, ale i dla złamanych serc szukających ukojenia w ciszy.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
17: 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama. Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Chełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
2: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach.

0: Lesniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Antoni Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają. To kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
1: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
0: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go

0: izolacji ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
1: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skutersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: 38-letni hełmianin usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec 15-latka. Miał grozić mu przedmiotem przypominającym broń oraz wysyłać groźby przez internet. Policjanci zatrzymali podejrzanego i zabezpieczyli w jego mieszkaniu broń pneumatyczną. Postępowanie, które dotyczy wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni słonecznej Dorochu z mocy do 160 MW zostało wydłużone. Jak poinformował wójt gminy Dorochusk, inwestor musi uzupełnić raport oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Muzeum Ziemi Chełmskiej w tym tygodniu zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej historii ulicy Lwowskiej, której zawartość wypełniają także materiały przekazane przez mieszkańców.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Najwięcej słońca dziś na wschodzie. W większości kraju spodziewajcie się deszczu, a po południu burz, miejscami z gradem, do tego silny wiatr. Najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 15 do 18 stopni. Na południowym wschodzie natomiast nawet 24.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Poniedziałek. Najtrudniejszy dzień tygodnia, ale jednak z radiem Bonton może być naprawdę przyjemny. To już mogę w tym momencie obiecać. Tu Dominik, witam serdecznie, ściskam, przytulam. No i zapraszam, razem wspólnie jestem z wami do godziny 12.

0: Wiem, że kopa roboty przed nami, ale spokojnie, razem sobie jakoś tam poradzimy, prawda? Przeglądamy sobie kartkę z kalendarza tak na rozpoczęcie tego nowego tygodnia. Nie rozpoczynamy nowego miesiąca, ale rozpoczynamy za to kolejny tydzień. Jest to już 131 dzień roku, 11 maja, poniedziałek, 20 tydzień roku. Swoje imieniny obchodzi Ignacy, Franciszek oraz Miranda, a w niektórych kalendarzach jeszcze pojawia się Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojz, Benedykt, Stella, Berta, Alberta, Mamert, a także Majola. Wszystkich jubilatów, solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy, nie tylko Was w sumie, ale wszystkich pozostałych słuchaczy Radia Bonton do świętowania, do obchodzenia Dnia Bez Śmiecenia. Chociaż tak naprawdę powinien być taki cały rok. Chciałem też powiedzieć, że może powinien być taki jeden rok, kiedy możemy śmiecić, ale no to też nie pasuje, więc powinien to być dzień wykluczenia jakiegokolwiek śmiecenia. Dzisiaj w kartce z kalendarza również pojawia się Dzień Doradcy Podatkowego. Obchodzony na pamiątkę uchwalenia przez Sejm RP ustawy z 11 maja 2001 roku, zgodnie z którą minister finansów został zobowiązany do zwołania pierwszego krajowego zjazdu doradców podatkowych. No i to dało początek samorządu zawodowego doradców podatkowych w Polsce. Minęła 7:11.
1: Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

Radio Bonton dzisiaj poleca dzień w kartce z kalendarza 11 maja, bo dzisiaj dzień bez śmiecenia. Takie wydarzenie w kalendarzu świąt nietypowych warto gorąco popierać, no i też nagłaśniać, dlatego więc dołączamy się. Słuchajcie, no jest to idea, która jest efektem porozumienia młodzieży z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu Europejski Ekoparlament Młodzieży. Za to przedsięwzięcie odpowiada Pro Europe, czyli podmiot zrzeszający działające w ramach tego systemu zielonego punktu organizacji odzysku. No i w naszym kraju obchodą święta patronuje Rekopol. Jest to jedyna w Polsce organizacja odzysku opakowań założona przez przedsiębiorców, którzy wprowadzają na nasz rynek produkty w opakowaniach. W Polsce w ogóle Dzień Bez Śmiecenia obchodzony jest od 11 maja 2007 roku, czyli już ma dość sporą tradycję. To właśnie 11 maja w naszym kraju rozpoczął funkcjonowanie system gospodarki odpadami opakowaniowymi zgodnie z wytycznymi dyrektywy Unii Europejskiej. Te kampanie prowadzone przez Rekopol mają na celu przekazanie wiedzy odnośnie prawidłowej segregacji odpadów, eliminacji najczęściej popełnionych błędów, których z pewnością nawet nie jesteście świadomi. No dlatego kilka tych błędów dzisiaj postaram się Wam wytknąć. A może w sumie i nam, kto wie.

0: No.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co? Udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
9: Newsy, goście i twoja muzyka.
11: Od poniedziałku do piątku, od 12.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
13: Reklama. Wiadomości lokalne Radia Bon Ton, poniedziałkowe, pierwsze ich wydanie, 7:30, czas zacząć.
14: Jest 7:30, zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nawosat. 38-letni mieszkaniec Chełma odpowie za kierowanie gróźb karalnych wobec 15-latka. Mężczyzna miał grozić nastolatkowi przedmiotem przypominającym broń oraz wysyłać mu groźby przez internet. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie grożącym nastolatkowi. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej doszło do kłótni i szarpaniny pomiędzy 15-latkiem a młodą kobietą, podczas której chłopak miał użyć gazu pieprzowego. Później na miejscu pojawił się 38-latek z przedmiotem przypominającym broń. Rodzic pokrzywdzonego zgłosił sprawę policji, informując, że mężczyzna groził chłopcu pozbawieniem życia. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szybko zatrzymali podejrzanego. 38-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych, a prokurator zastosował wobec niego dozór policji i zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia. Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa poinformował, że czynności związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni słonecznej Dorohusk o mocy do 160 MW trwają, ale niezbędne dokumenty muszą zostać uzupełnione o dodatkowe informacje. Oznacza to, że na rozstrzygnięcie tej sprawy trzeba będzie jeszcze zaczekać. Warszawska spółka Npower Dorohusk została wezwana do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne. O dodatkowe wyjaśnienia wystarczy. wystąpił regionalny dyrektor ochrony środowiska w Lublinie. Firma musi doprecyzować warunki realizacji inwestycji. Włodarz gminy poinformował także, że ze względu na wystąpienie dodatkowych uwarunkowań i skomplikowany charakter sprawy, jej rozpatrzenie nastąpi do 30 czerwca.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
14: Chełm przypomni historię ulicy Lwowskiej. Muzeum Ziemi Chełmskiej zaprasza w tym tygodniu na otwarcie poświęconej jej wystawy. Wernisaż odbędzie się 13 maja o godzinie 18 w salach muzeum przy ulicy Lubelskiej 55.
15: No i tutaj okres jest dosyć obszerny, bo chcielibyśmy pokazać od początków właściwie funkcjonowania ulicy Lwowskiej, Pokrowskiej, Żydowskiej, w zależności od okresu, w jakim była i funkcjonowała, poprzez jej charakter ściśle targowy po dzień dzisiejszy, ale też z fajnymi zabytkami, o których zapewne Państwo nie wiecie, a zobaczycie w naszej wystawie. Tytuł wystawy, bo to też jest bardzo istotna rzecz. Myśmy bardzo długo debatowali, jak tą wystawę adekwatnie nazwać do tematu, więc je zaakceptowane zostało Świat kupców i kramarzy, czyli historia ulicy Lwowskiej w Chełmie.
14: Mówi Magdalena Mąka z Muzeum Ziemi Chełmskiej, kustosz wystawy, a ta powstała ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej, Archiwum Państwowego w Lublinie i jego oddziału w Chełmie, Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a także osób prywatnych. Konsultacje z ekspertami, wystawy prac plastycznych i praktyczne informacje o dostępnych formach wsparcia. Tak zapowiadają się tegoroczne Dni Osób z Niepełnosprawnościami, organizowane przez ZUS, również w naszym regionie.
16: Wydarzenia potrwają przez cały maj i czerwiec. Ich harmonogram można znaleźć na naszej stronie internetowej zus.pl. Również na naszej stronie można pobrać poradnik dla osób z niepełnosprawnościami, który również jest zatytułowany Wsparcie na każdym etapie życia i, jak sam tytuł wskazuje, zawiera on szczegółowe informacje, jakie formy wsparcia, nie tylko finansowego, mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami od niemowlęctwa aż po wiek senioralny.
14: Mówi Krzysztof Piskorz, koordynator do spraw dostępności w ZUS. Jedno z takich wydarzeń odbędzie się w Chełmie 21 maja w godzinach 10-13.
9: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.
17: Dłonie mi drżą.

0: basta.
1: Generalnie to nie wiem, czy w ogóle to słychać, ale chrumkam zawsze, ojejku, chrumkam teraz bardzo pyszne ciasteczko z czekoladą, z rodzynkami. I to ciasto, słuchajcie, ciasto, te ciastka przyniósł do naszego studia, aż nie mogę się od nich oderwać, nawet na zapowiedź. Nasz Marcin Petru, który już teraz jest w naszym studiu, ma informacje dla kierowców. Marcin, powiedz coś mądrego, a ja jem dalej.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
4: Po weekendzie przyszedł czas na poniedziałkową rutynę, czyli nastawienie myśli na pracę, do której trzeba jeszcze dojechać. Jeżeli wybieracie się na ulicę Metalową, to uważajcie na ubytki na krawędziach jezdni. W remoncie z kolei nadal jest ulica Kilińskiego. Co do korków, to nic nowego. Najwięcej samochodów mamy wzdłuż Lubelskiej, na Wojsłowickiej, Lwowskiej, jak też na drogach dojazdowych do Ronda Zwin.
2: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
7: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus. A w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów.

0: Bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut przed godziną 8. Witam szaleńców, którzy nie śpią o tej porze. No ktoś musi pracować, tak? Coraz częściej, słuchajcie, mówi się o bezpieczeństwie. Nie tylko w kontekście wojska czy granic, ale też zwykłych mieszkańców, no i codziennego życia. I właśnie teraz państwo przygotowuje taki system, który ma działać nawet w sytuacjach kryzysowych, od klęsk żywiołowych po zagrożenia wojenne. Wszystkie gminy w Polsce opracowały już plan ewakuacji mieszkańców. Wyznaczono trasy wyjazdu, miejsca zbiórek i obiekty tymczasowego schronienia. Według założeń decyzje w nagłych sytuacjach mają zapadać nawet w ciągu 15 minut. Priorytetowo traktowane mają być dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci szpitali i osoby wymagające stałej opieki. System ostrzegania nadal będzie oparty głównie na alertach RCB, syrenach alarmowych i komunikatach w mediach. Choć państwo planuje przeznaczyć miliardy złotych na ochronę ludności, problemem nadal pozostaje niewystarczająca liczba schronów, o czym możecie przeczytać na naszym portalu supertydzień.pl. Obecna infrastruktura może pomieścić jedynie niewielką część mieszkańców w kraju, niestety. Więcej szczegółów o tym całym programie, o tym całym systemie, przypominam, na supertydzień.pl. Doczytacie szczegóły. Za 9 minut będzie godzina 8 i czas też na najświeższe informacje o tej porze z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Reklama. Bonton.

0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
1: Wojewoda lubelski wydał zielone światło dla budowy kluczowego odcinka trasy S12 między Dorohuczą a Chełmem. Inwestycja za ponad 700 milionów złotych ma ruszyć niebawem, a my sprawdzimy, jak pobiegnie nowa trasa. Szczegóły w wiadomościach lokalnych o 9.30. Sezon motocyklowy w regionie zbiera żniwo. W Adamowie zderzyło się trzech motocyklistów. Ranna jest też po wypadku w Rejowcu. Policja apeluje o rozsądek. To będzie wielkie święto dojrzałości i integracji. 26 maja do Parku Miejskiego powrócą chełmskie senioralia. Organizatorzy zapowiadają program pełen atrakcji, ale podkreślają też, że najważniejsze będzie wspólna zabawa i budowanie więzi między mieszkańcami. O tym, co wydarzy się w ostatnią niedzielę maja, opowiemy za niecałe pół godziny. Do usłyszenia.

0: najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd tu, cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
1: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
2: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
3: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
1: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
4: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
1: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
0: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najchłodniej na północy, tam do 18 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, tam nawet 24. Najwięcej słońca na wschodzie, w większości kraju możliwy deszcz, po południu też burze, lokalnie z gradem, do tego silny wiatr.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: 8:05, wczesne, poranne przywitanie. Cześć wszystkim, tu Dominik w programie Bonton na dzień dobry.
7: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
5: Gość radia Bonton.
11: Dzień dobry, witam Państwa. Patrycja Pelica.
12: Pisarka pochodząca z powiatu włodawskiego, z Grabniaka, do tego pewnie jeszcze dzisiaj nawiążemy, która tworzy od 2011 roku i stale od tamtej pory rozwijasz swój warsztat.
11: Tak, zgadza się. Zaczęłam właściwie jeszcze na studiach i później przez cały czas

0: gdzieś znajdowałam jakieś tematy związane zazwyczaj, no najbardziej z historią, które mnie pociągały. Czy były to opowiadania, czy były to jakieś reportaże, czy też przyszedł czas na jakieś większe teksty, czy już właśnie na powieści, ale gdzieś wszystko się w tym moim życiu wokół tego pisania kręci, to prawda.
1: Masz na swoim koncie już całkiem sporo książek. Teraz pozostańmy przy ostatniej dotychczasowej wydanej, czyli Spalona za czarę, która mówi o tragicznych losach Triny Papistan. Poruszasz wątki historyczne, ale też czerpiesz z wierzeń słowiańskich i demonologii, które są tobie bliskie z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem do studia.
0: Tak, to jest dla mnie bardzo ważny temat, ponieważ ta książka opiera się w całości na pruskich kronikach sprzed 300 lat. Ona właściwie odtwarza szczegółowo od początku, od właściwie pierwszych plotek rzuconych tutaj na oskarżoną, na Katarzynę Zimmermann, czyli zielarkę z Pomorza, ze Słupska, od pierwszych oskarżeń, pierwszych pomówień, przez później kolejno to, jak pędzi to właściwie lawinowo, przez cały proces, przez całe tutaj aresztowanie, przesłuchiwania, aż właściwie po egzekucję. Fikcji jest tutaj naprawdę bardzo mało. Wszystko, właściwie każde niemalże nazwisko, każde wydarzenie, wszystko się opiera właśnie na tym, co udało mi się w tych pruskich kronikach, czy też dokumentach późniejszych znaleźć. No i też jest dla mnie bardzo ważna książka z tego względu, że ona pokazuje właśnie losy tych kobiet. Też w tym czasie można zauważyć renesans zainteresowań właśnie, czy procesami o czary, czy dziejami tych osób. I co jest też bardzo dla mnie ważne i co zauważyłam, wiele osób zauważa, że to nie były typowe baby Jagi. Tak jak tu możesz sobie, jak sobie wyobrażamy taką typową czarownicę, nie?
1: No miotła, kot.
0: Miotła, kot, jakiś spiczasty kapelusz, jakieś, nie wiem, podejrzane praktyki, może zbiera jakieś żele po cmentarzu o północy i tak dalej. Tymczasem praca nad tą książką i też właśnie to, co Państwo w tej książce wyczytacie, pokazuje, że to wcale nie trzeba było tego ziela zbierać o północy ani posiadać tego czarnego kota, bo tak naprawdę wystarczyło komuś podpaść. Tak jak ja pisałam o czarownicach na Pomorzu, no to najmłodsza oskarżona miała naście lat. No i jej największą winą było to, że była za ładna i spodobała się jednemu żołnierzowi, którego po prostu uczuć nie chciała odwzajemnić, a z kolei najstarsza oskarżona spalona w Gdańsku miała z kolei 80 lat, a jej winą było to, że w czasie pomoru wszyscy wokół umarli, no to jak zaraza, prawda, tak jak wiemy, a ona miała taką, no, w cudzysłowie byśmy powiedzieli szczęście, że ona jednak, kiedy wszystkich wokół wyłożyła zaraza, ona sobie żyła dalej, więc aha, to już było podejrzane. I tak naprawdę nie trzeba było wcale tak naprawdę zajmować się tą magią, tak jakbyśmy tą magię postrzegali. Właściwie nawet nie trzeba było się zajmować zielarstwem. Wystarczyło po prostu albo komuś podpaść, albo mieć jakiegoś takiego wpływowego wroga, albo najróżniejsze były metody, często po prostu procesy o czary służyły ściganiu osób, które po prostu były w jakiś sposób niewygodne. Moja bohaterka była niewygodna dla aptekarza. Pomagała ludziom za darmo, nie musiała brać za to pieniędzy, bo była żoną majstra rzeźnika, także miała pieniądze. Nie chodziło o to, że nie miała co do garnka włożyć, ale miała wiedzę i chciała się tą wiedzą dzielić. I tym podpadła aptekarzowi, który wytoczył przeciwko niej. Naprawdę, jeżeli byście Państwo sięgnęli po moją książkę, tak przedziwne argumenty, że dzisiaj, kiedy się to czyta, to się po prostu nie mieści w głowie, że za coś takiego można być oskarżonym, można być torturowanym, czy wręcz można być skazanym, bo to są rzeczy naprawdę absurdalne, jak chociażby to, że, nie wiem, leci komuś ciemny dym z komina, a sąsiedzi uważają, że to diabelski ogon, który tam gdzieś wychodzi i powiewa sobie. I za to można było być, proszę Państwa, sądzonym.
1: To jest twoja ostatnia dotychczasowa książka, a teraz pracujesz nad kolejną.
0: Tak jest. Spalona za czary została wydana w 2025 roku, a w tym roku szykujemy się już powoli do premiery książki, która będzie miała miejsce właśnie tutaj w moich bliskich dla mnie stronach, czyli będzie się działa we Włodawie. I we Włodawie przedwojennej, czyli też będzie mój ukochany okres historyczny. Chciałam nawiązać do czasu, kiedy Włodawa naprawdę była wielokulturowa, kiedy tam mieszkali ludzie różnych nacji, różnych wyznań, różnych narodowości i chciałam też nawiązać tutaj do wierzeń, które wtedy funkcjonowały. Ta książka w ogóle będzie dla mnie bardzo bliska, bo kiedy ją pisałam, nawiązywałam do historii, które sama znałam. Historii o wojnie bolszewickiej, o tych latach 20. kulcie Piłsudskiego tutaj, ale też wszystkich wierzeniach takich demonologicznych, ludowych, o których na przykład opowiadała mi moja babcia, czy też bardzo wiele osób, które już nie żyje, a które właśnie wychowywały się, których dzieciństwo właśnie upłynęło we Włodawie nad Bugiem w latach 20. I te historie tak gdzieś mocno we mnie siedziały, że po prostu tylko właściwie tak jak to omawia Norwid, odpowiednie trzeba dać rzeczy słowo. I po prostu szukałam właściwie miejsca, gdzie mogłabym to spożytkować i też pisałam te różne teksty do tej pory, ale tego jeszcze do tej pory miejsca nie znalazłam. A teraz wydaje mi się, że ta historia tak będzie jak w soczewce, to skupia wszystko. Do tej pory inspirowała mnie Lubelszczyzna, ale to jeśli chodzi o czasy takie już bardziej współczesne, bo pisałam o Świdniku, o Świdnickich Spacerach, kilkakrotnie reportaże i osoba związana z Solidarnością tutaj z Lubelszczyzny.

0: Teraz, kiedy właśnie nawiązuję do tego dwudziestolecia. Tak, w ogóle tyle wierzeń przy okazji historii, które udało mi się odkryć. Można powiedzieć, że to jest studnia bez dna. Ja właściwie piszę i tu skończyłam tą książkę, której będziemy mieć tak na ten moment. Myślimy o 1 września, o premierze. Ale ja już myślę o kontynuacji, dlatego że jest, no tutaj, że tak powiem, będą demony przede wszystkim wodne. Myślę, że to możemy zdradzić. Te, które związane są z Bugiem, związane są właściwie z lękiem przed wodą. A ja też będę chciała później nawiązać już w kolejnej książce, którą mam w głowie, do tych wszystkich demonów związanych ze żniwami, z dożynkami, ze zbożem, bo też moja babcia niesamowicie mnie nimi straszyła. Najpierw mówiła, nie zaglądaj do studni, bo cię wciągnie topielec. Oczywiście zaglądałam, bo chciałam zobaczyć, jak ten topielec wygląda. W mojej książce spróbujemy się zastanowić, czy ten topielec jest i faktycznie jak wygląda i dlaczego on jest. Ale też straszyła mnie właśnie, żeby nie chodzić po polu, bo różne takie, jak to ona mówiła, żytniczki, południce i tak dalej mnie złapią. Strzygi, nie strzygi i to też zostało gdzieś w mojej głowie. No tego nie wykorzystałam, nie da się wszystkiego, bo też nie chciałam pisać książki wielkości Biblii na początek, żebyście Państwo też nie usnęli po drodze. Ale tak myślę, że po tej pierwszej książce przyjdzie pora właśnie na tą kolejną, gdzie dalej zostaniemy w kręgu tutaj, bo bardzo mnie to mocno chwyciło, nie ukrywam.
1: Teraz przejdźmy może nieco bardziej ogólnie do Twojej wizji artystycznej, do tego, czym się inspirujesz. No i właśnie inspiracje. Jacy autorzy i jakie tytuły należą do Twoich ulubionych?
0: Zawsze mnie bardzo ciekawił realizm magiczny i tutaj lubiłam sobie, no to 100 lat samotności czy Dom duchów, to obowiązkowo wymienię, ale też na przykład lubię czytać reportaż, taki dobry reportaż i tu na przykład ostatnio moją wielką fascynacją jest Miedzianka, historia znikania Filipa Springera, który opowiada właśnie też o tym świecie przedwojennym, tylko on opowiada o miejscowości na Śląsku, która w związku z pracami górniczymi pod nią dosłownie się zapadła pod ziemię, że tam został tylko kościół protestancki bodajże na powierzchni, a wszystkie chałupy, chaty, domostwa, karczma, nawet wszystko się zapadło. I on to tak świetnie pokazuje, jak to funkcjonowało kiedyś, przed wojną, kiedy też tam mieszkało więcej Niemców, jak to funkcjonuje teraz, obecnie. I wydaje mi się, że to jest tu też świetna książka. Też myślę, że w dużej mierze była też moja inspiracja tutaj do pisania o tym dwudziestoleciu.
1: To pozostaje mi już tylko zapytać, czego Ci życzyć, oprócz oczywiście rzeszy fanów i dużej popularności przed premierą książki i po premierze zresztą też.
0: Na pewno kolejnych takich historii tutaj i to tutaj lokalnych, z których mogłabym skorzystać, które mogłabym gdzieś przemycić swojej historii, no i inspiracji, żeby właściwie tej inspiracji nigdy mi nie brakło, a jeżeli już po prostu będę mieć pomysł, no to będę pisać jak najbardziej, ale żebyśmy pozostali w tym kręgu włodawskim, żeby on mi tutaj jak najwięcej jeszcze dostarczył inspiracji.
1: I do tych życzeń dokładamy się również jako nasza redakcja. Naszym gościem była Patrycja Palica. Dzięki za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A dłuższej wersji naszej rozmowy możecie posłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce Gość Radia Bonton.
2: Gość Radia Bonton. Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm, Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Ponton Radio. Na dzień dobry.

Wydawałoby się, że maturzyści, oj, szczaden GPT, mogą naprawdę po 120% wykręcić na maturach. No ale niestety dla części maturzystów tegoroczne egzaminy zakończyły się szybciej niż się spodziewali. Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła egzaminy z języka polskiego i matematyki kilkunastu uczniom, którzy wnieśli na salę telefony komórkowe. Do pierwszych przypadków podobno doszło już w poniedziałek na maturze z języka polskiego. Kolejne wykryto dzień później na egzaminie z matematyki. No i jak przypomina komisja, Centralna Komisja Egzaminacyjna, samo posiadanie telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas egzaminu jest surowo zabronione, niezależnie od tego, czy urządzenie było w ogóle używane. Konsekwencje są bardzo poważne. Unieważnienie egzaminu oznacza, że ci uczniowie niestety ale będą ponownie musieli przystąpić do matury, ale dopiero za rok, nawet nie w egzaminie, w czasie egzaminów poprawkowych. Szef tej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie ujawnił, z jakich szkół pochodzą uczniowie, tłumacząc to chęcią po prostu uniknięcia ich stygmatyzacji. Tymczasem w Ministerstwie Edukacji pojawiają się już pomysły zmian w organizacji egzaminów. W przyszłości możliwe mają być takie specjalne centra egzaminacyjne bez dostępu do internetu i z jeszcze większą kontrolą przebiegu matur. Bonton Radio.

0: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Reklama. Gdyby tak człowiek miał podane niemalże jak na tacy wiadomości sportowe, nie musiałby szukać, tak, nie musiałby logować się na strony typu jakieś tam społecznościowe portale, nie musiałby klikać strony po stronie, sprawdzać, weryfikować w ogóle, czy podają prawdę, czy to w ogóle jest możliwe. No okazuje się, że jak najbardziej tak, bo przecież mamy informacje sportowe na naszej antenie, a już je w tym momencie przedstawi dla Was Marcin Petruk.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Ponton Radio Sport.
8: Zapraszam, Marcin Petruk. Zwycięstwem 5-2 nad Starym Starachowice piłkarze Chełmianki zapewnili sobie kolejny komplet trzecioligowych punktów na własnej murawie. W sobotnim spotkaniu bramki dla gospodarzy zdobywali kolejno Krystian Okoniewski, Jakub Kuzdra, Paweł Tomczyk, Szymon Grączewski i Paweł Koncewicz-Żyłka. Mówi trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
9: Fajny, energetyczny mecz na pewno. Dużo bramek, dużo składnych akcji. No myślę, że mógł się podobać ten mecz i no cóż, no to jest taki dobry prognostyk przed środą, ale jak to w piłce, każdy mecz to nowa historia, więc czekamy z niecierpliwością na tą środę. Dzisiaj było widać tak, że jest taka duża energia bojowo, tak, to wszystko jest takie pozytywne, więc no, cały sezon pracowaliśmy na to, żeby to się dobrze skończyło, no i w środę no, chcemy zrobić ten kroczek.
8: Początek środowego spotkania na ulicy Ceramicznej o godzinie 18. Młodzi zapaśnicy Cementu Gryfa Chełm znów byli najlepsi. Podczas rozgrywanych w weekend międzywojewódzkich mistrzostw regionu C w Staszowie reprezentanci klubu nie dali szans rywalom, zajmując miejsce na podium drużynowo oraz indywidualnie. O szczegółach Zdzisław Biało, wiceprezes Cementu Gryfa Chełm.
10: Nasi młodzicy składem 15 zawodników drużynowo wywalczyli pierwsze miejsce spośród 22 klubów. Zdecydowanie wyprzedzili zawodników z Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego. Dla Cementu Gryfa Chełm zdobyli medale srebrne Oliwier Ragan i Adam Gąsiorowski, medale brązowe Karol Kierejewski, Igor Walczuk i Maksymilian Palczyński. Punktowane miejsca zajęli także Kryspin Bednarski, Jakub Szetak, Wiktor Ślusarczyk, Hubert Czarnecki, Daniel Kotek, Wojciech Zabokrzycki i Piotr Stupak.
8: Równolegle w Białej Podlaskiej rozegrały się Mistrzostwa Polski AZS, gdzie po złote medale sięgnęli Hubert Sidoruk, Olga Padoszyk i Daniela Tkaczuk, co przełożyło się na trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej za AZS-em AWF Warszawa i Olimpijczykiem Radom. Ponadto dwa złote krążki chełmskich zapaśniczek zapewniły im pierwsze miejsce w rankingu kobiet.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli o tej porze jesteście za kierownicą, to dobrze, bo Marcin Petruch ma dla was informacje. Posłuchajcie, być może okażą się dla was bardzo cenne. Minęła 8:40.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jedna z rodzimych firm motoryzacyjnych sprawdziła, jak wygląda awaryjność samochodów sprowadzanych z zagranicy, które Polacy kupują w komisjach albo u prywatnych handlarzy. Pod lupę wzięto ponad 400 punktów sprzedaży aut, a statystyki nie są niestety zbyt optymistyczne. Okazuje się, że 35% importowanych pojazdów psuje się już rok po zakupie, 46% po 2 miesiącach, ale są i takie przypadki, że problem pojawia się zaledwie po przejechaniu niecałego 1000 kilometrów. Najczęstsze awarie dotyczyły silników i układu oczyszczania spalin. Nieraz również kierowcy przyjeżdżali do serwisów z niesprawnymi skrzyniami biegów czy układami chłodzenia albo doładowania. Oczywiście w dobie, kiedy przeszłość pojazdu można sprawdzić, coraz rzadziej zdarza się trafić na nieuczciwego właściciela samochodu, ale eksperci rynku doradzają, aby zawsze być czujnym i mieć na podorędziu chociażby rękojmię.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Ponto.

0: Halo Polacy, halo Rodacy, dzisiaj dzień bez śmiecenia. A więc jak świętować? No to dobre pytanie w zasadzie, ale i też oczywista odpowiedź. Największą potrzebą tego święta jest uświadomienie. Uświadamianie ludzi o prawidłowym segregowaniu odpadów, bo o tym, że nie wolno śmiecić, zostawiać butelek i opakowań w lesie czy parku, no to nie trzeba nikomu mówić. Włączyć się w obchody dnia bez śmiecenia można naprawdę na wiele sposobów. Organizatorzy podpowiadają, że dzisiaj warto organizować w swojej okolicy jakąś aktywność ekologiczną związaną z tematyką odpadów, segregacji, ewentualnie świadomych nawet i zakupów. Mile widziane jest chociażby wspólne sprzątanie okolicy ze śmieci, czy zaglądanie do pojemników służących do segregacji odpadów, no i sprawdzanie, czy nie popełniamy błędów podczas sortowania. Sporo też tak naprawdę, chociaż mogłoby się wydawać, że nie, ale jednak tak, sporo jednak można z tej okazji zrobić w internecie, w sieci. Pewnie dużo drukujecie, prawda? To nie drukujemy, my tylko przesyłamy linki, przesyłamy do znajomych za pomocą komunikatorów pewne informacje, nawet chociażby te, jak prawidłowo segregować śmieci. Śmiało możecie znaleźć te szczegóły na dzieńbezśmiecenia.pl. Warto też zajrzeć sobie na fanpage na Facebooku Dzień Bez Śmiecenia, czy też po prostu promować wydarzenia na portalach internetowych gmin, firm, czy też szkół, jeśli na takie traficie. No dobra, no ale teraz czas na konkrety. Jakie są zalety segregowania? O tym jeszcze dzisiaj w naszym programie Bonton na Dzień Dobry. No bo jednak, żeby Was do czegoś zachęcić, to musimy podać konkretne powody, dlaczego warto. A z nami warto zostać do 9, bo o 9 punktualnie najświeższe informacje z kraju i ze świata, następnie skrót wydarzeń lokalne i lokalna prognoza pogody. To wszystko już za 8 minut.
1: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Reklama. Bonton Radio.

0: nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz. Marcin Krzemiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
1: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponad podstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
0: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.

0: prosto strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
1: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
0: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Wojewoda lubelski wydał zielone światło dla budowy kluczowego odcinka trasy S12 między Dorohuczą a Chełmem. Inwestycja za ponad 700 milionów złotych ma ruszyć niebawem, a my sprawdzimy, jak pobiegnie nowa trasa. Szczegóły w wiadomościach lokalnych o 9.30. Sezon motocyklowy w regionie zbiera żniwo. W Adamowie zderzyło się 3 motocyklistów. Ranna jest też po wypadku w Rejowcu. Policja apeluje o rozsądek. To będzie wielkie święto dojrzałości i integracji. 26 maja do Parku Miejskiego powrócą chełmskie senioralia. Organizatorzy zapowiadają program pełen atrakcji, ale podkreślają też, że najważniejsze będzie wspólna zabawa i budowanie więzi między mieszkańcami. O tym, co wydarzy się w ostatnią niedzielę maja, opowiemy za niecałe pół godziny. Do usłyszenia.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan, Chełm Dreszera 5.
0: Poniedziałek pochmurny, może przelotnie padać, po południu miejscami zagrzmi, więcej słońca na wschodzie. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie kraju do 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem, tam od 15 do 18.
5: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: A co to moje oczy widzą? 6 minut po godzinie 9. Ponownie witam Was, Dominik, i zapraszam na program Bonton na dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj zaadresujemy problem dotyczący hantawirusa, o którym ostatnio jest szczególnie głośno przez ognisko, które pojawiło się na statku. Czy grozi nam kolejna pandemia? Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od początku, czyli od wspomnianego ogniska właśnie. 1 kwietnia z Argentyny wypłynął statek MV Hondius pod holenderską banderą. Mówimy o stosunkowo niewielkim wycieczkowcu, gdzie znajduje się około 150 osób, a kapitanem na pokładzie jest Polak, Jan Dobrogowski. 6 kwietnia jeden z pasażerów, 70-letni Holender, zgłosił intensywne bóle głowy, gorączkę i biegunkę. Senior zmarł 5 dni później. A potem zmarła jego żona, przewieziona do szpitala w RPA, gdzie potwierdzono hantawirusa. Od tego momentu potwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem. Panowała też niepewność co do losu rejsu, jednak aktualnie okręt znajduje się na Teneryfie i hiszpański rząd prowadzi ewakuację, która dzisiaj powinna się zakończyć. Jednak z czym mamy do czynienia? Hantawirus to grupa wirusów, na którą głównie zapadają gryzonie. Pasażerowie statku zakazili się wirusem ze szczepu Andes i jedyny z tej grupy wirus zdolny do zainfekowania człowieka. Najczęściej chorują na niego osoby, które przebywają w środowisku zamieszkałym przez gryzonie, czyli w teorii można na przykład się zakazić, nieostrożnie sprzątając oborę ze szczurzych odchodów. Aczkolwiek wirus przenosi się drogą powietrzną, w cząsteczkach, może się on tam utrzymywać nawet 2 tygodnie, a w człowieku może się rozwijać w skrajnych przypadkach do 8 tygodni. A narażony jest każdy z nas, bez względu na wiek i inne okoliczności towarzyszące. Ale szansa na zarażenie się jest niska, bo człowiek musi przebywać w długotrwałej ekspozycji na wirusa. Objawy to wspomniana gorączka, problemy gastryczne, bóle mięśni, objawy wręcz typowe dla grypy czy nawet koronawirusa. Stąd bardzo ciężko zdiagnozować hantawirusa na pierwszy rzut oka. Dzisiejszy odcinek powstał, abyście mogli więcej się dowiedzieć na ten temat oraz aby uspokoić obawy przed wybuchem kolejnej pandemii. Jak wspomniałem, szansa na zarażenie się wirusem jest niska, ponadto w zależności od kontynentu szansa na zakażenie się, a potem ewentualną śmierć jest zróżnicowana. Gdy w Ameryce Południowej śmiertelność leży w granicy 50%, w Europie są to okolice 1%. Wedle słów głównego inspektora sanitarnego Pawła Grzesiowskiego, kilkanaście osób rocznie łapie hantawirusa, z czego około 1 tylko mierzy się z powikłaniami. Oczywiście mówimy już o naszym kraju. Inspektor podkreślił, że pomocna w ochronie przed hantawirusem jest maseczka FFP2, którą możemy założyć właśnie podczas sprzątania odchodów szczurów, o czym wspomniałem wcześniej. To właśnie wtedy najczęściej ten wirus występuje i jest jakby odnotowywany. Bo na samego hantawirusa nie ma leku, leczy się tylko objawy. Tak więc mam nadzieję, że to was uspokoi, bo mimo wszystko pandemia koronawirusa była stosunkowo niedawno i istnieje obawa przy tego typu rewelacjach u niektórych ludzi, że znowu będzie wszystko w ogóle zamykane, zasadowują nam lockdown i będzie źle. Sam bym tego nie chciał szczerze. Także mam nadzieję, że trochę wam ten temat objaśniłem. Dzięki za dziś, trzymajcie się w zdrowiu i do następnego. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: segregowanie. To taka ważna sprawa. Tym bardziej dzisiaj, kiedy jest dzień bez śmiecenia. A więc no, czas was troszeczkę uświadomić, czyli rzucić trochę zalet tego segregowania. Ono sprawia, że pozornie nieprzydatne rzeczy, które uchodzą za śmieci, mogą naprawdę zamieniać się w pełnowartościowe przedmioty. Na przykład zabawki, drzwi, ubrania, meble. Segregowanie to naprawdę ogromny zysk dla środowiska naturalnego, bo dla przykładu recykling tony makulatury oszczędza aż 17 drzew. Gdy przerabiamy plastik, oszczędzamy ropę naftową, przetapiając stalowe puszki, rudy żelaza, a aluminiowe, boksyt. No i przykład kolejny: z 450 plastikowych butelek po płynach, na przykład do prania, można wykonać porządną łapkę ogrodową. Przeróbka jednej tony szkła pozwala ograniczyć zużycie energii nawet o 25%, a nawet i do 32%, a wody o połowę. Emisje zanieczyszczeń powietrza o 14%, a nawet 20%, ilość odpadów przemysłowych o 97% oraz ograniczyć emisję CO2 o 300 kg. To co, warto? No, są to liczby, które dają do myślenia, no i pokazują, że naprawdę warto segregować odpady. Nie trudno przecież zapamiętać, do którego z kolorowych pojemników lub worków po prostu wrzucać śmieci. Ale są takie, jak na przykład karton po mleku, że wydawałoby się, że albo do zmieszanych, albo do papieru. A nie, a tu jednak do żółtego pojemnika, do plastiku. W zasadzie to jest nawet taka strona, którą mogę wam śmiało polecić. gdzie-wyrzucić.com. No i mamy na przykład torebkę po herbacie. Co byście z nią zrobili? Ano wyrzucamy do odpadów zmieszanych, czyli kontener w kolorze czarnym. Na zegarach 22 minuty po 9.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
0: Reklama.
4: Dzisiaj po raz drugi. Dla tych, którzy są z nami dopiero co, po raz pierwszy. Najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. Posłuchajcie. Minęła 9.30.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Wojewoda lubelski dał zielone światło dla kluczowej inwestycji na mapie regionu. Wydana właśnie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwia rozpoczęcie budowy ponad 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12. Połączy Dorochucze z obwodnicą Chełma. Nowa trasa pobiegnie nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 12. Inwestycja rozpocznie się w Chojnie Nowym Drugim, a w Tytusinie ekspresówka przetnie obecną 12 i od południa dnia ominie Stołpie, gdzie zaplanowano miejsca obsługi podróżnych. Na trasie powstanie węzeł Siedliszcze, most, 14 wiaduktów oraz przejścia dla zwierząt. Wykonawca, firma Stekol Corporation, zrealizuje zadanie za ponad 760 milionów złotych. Prace ruszą tuż po oficjalnym przekazaniu placu budowy. Ta decyzja wojewody to także ważna informacja dla właścicieli gruntów, ponieważ uruchamia procedurę odszkodowawczą. Wartość nieruchomości oszacują niezależni rzeczoznawcy, a na tej podstawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaci należne środki. Warto przypomnieć, że cały lubelski odcinek S12 od Piask do granicy w Dorochusku został podzielony na 5 etapów. Obecnie najbardziej zaawansowana jest budowa obwodnicy Chełma, gdzie prace wykonano w ponad 60%. Drogowcy musieli jednak zmienić plany na blisko 6-kilometrowym fragmencie w rejonie Dorochuczy, gdzie pod ziemią odkryto składowisko odpadów przemysłowych. By je ominąć, trasa między Pełczynem a Chojnem Nowym Drugim zostanie poprowadzona inaczej, a wniosek o nową decyzję środowiskową dla tego odcinka ma zostać złożony jeszcze w pierwszej połowie roku.

0: Sezon motocyklowy w pełni, a wraz z nim na drogach regionu wzrasta liczba niebezpiecznych zdarzeń. Tylko w ostatnich dniach doszło do kolejnych kolizji, w których ucierpieli użytkownicy jednośladów. Wczoraj na drodze wojewódzkiej w Adamowie doszło do zderzenia trzech użytkowników takich pojazdów, podczas gdy jeden z nich wyprzedzał, a dwóch pozostałych próbowało skręcić. Pierwszy z motocyklistów doznał obrażeń. Uszczerbkiem na zdrowiu dla prowadzącej jednoślad zakończyło się zderzenie z osobówką na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słonecznej w Rejowcu. Mandatem natomiast został ukarany chełmianin prowadzący Volvo, który w Sawinie wymusił pierwszeństwo na miejscowym kierowcy prowadzącym BMW. I jeszcze jedno zdarzenie miało miejsce już dziś wczesnym rankiem na wysokości Stołpia. Nieznany kierowca uszkodził tam sygnalizator odpowiedzialny za ruch wahadłowy. Miejsce jest zabezpieczone przez mundurowych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Powracają chełmskie senioralia. Organizatorzy już teraz zapowiadają sporo atrakcji w programie wydarzenia, ale ma ono przede wszystkim moc łączenia ludzi. W tym roku seniorzy są zaproszeni na 26 maja do Parku Miejskiego.
2: W programie wydarzenia znajdą się m.in. występy artystyczne, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania profilaktyczne czy masaże i zabiegi kosmetyczne. Tegoroczna edycja odbędzie się w stylu Coco Chanel. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach na najpiękniejszy kapelusz oraz ikonę stylu. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. Uwaga, nad Lubelszczyznę nadciągną dziś burze. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obejmuje wszystkie powiaty województwa i będzie obowiązywało do jutrzejszego poranka. Według prognoz poniedziałek, ale też i najbliższa noc, mogą upłynąć pod znakiem gwałtownych wyładowań oraz intensywnych opadów deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 35 mm wody. Największym zagrożeniem będzie jednak silny wiatr osiągający w porywach do 85 km na godzinę oraz punktowe opady gradu. Trzeba zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w trakcie podróży, no i zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które może porwać wiatr.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu oraz Urząd Miasta w Siedliszczu zapraszają zespoły rockowe i metalowe do udziału w drugim przeglądzie Rockowa Przystań. Tegoroczna edycja odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem w Majdanie Zachorodyńskim i będzie połączona ze zlotem motocyklowym. Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia, opowie mój dzisiejszy gość.
3: Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca drogą elektroniczną. Należy je nadsyłać na nasz adres e-mailowy, to jest gokir@onet.pl. Regulamin i wszystkie potrzebne informacje są na naszej stronie internetowej www.gok.siedliszcze.pl. Do tej pory zgłosiło nam się już 5 zespołów, a więc jest bardzo dobrze. Jest to i kapela m.in. z Krakowa, Warszawy, mamy też zespoły ze Świdnika i Lublina. Poprzednia edycja utwierdziła nas w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy. Brakuje w regionie właśnie przeglądów o charakterze rockowym. Taki przegląd na pewno daje szansę zarówno młodym, jak i bardziej doświadczonym kapelom. To przede wszystkim miejsce spotkania pasjonatów gitarowego grania, takiego ostrzejszego brzmienia i oczywiście dobrej scenicznej energii. Po ubiegłorocznym przeglądzie mieliśmy mnóstwo fajnych komentarzy, opinii, zarówno od uczestników samego przeglądu, jak i widzów, że jest to świetna inicjatywa. Stąd i kontynuacja, i pewne zmiany, bo przenosimy miejsce przeglądu w takie bardziej malownicze, pasujące do letniego charakteru imprezy.
2: Rockowa Przystań została w tym roku połączona z 7. piknikiem motocyklowym, organizowanym przez Miejscowe Stowarzyszenie Motocyklan. Poprzedzi go msza święta o godzinie 12, po której motocykliści sformują paradę i wspólnie przejadą nad Zalew w Majdanie Zachorodyńskim, gdzie oprócz koncertów na uczestników czeka szereg innych atrakcji.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu?

0: Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Po najważniejsze, po najciekawsze i najrozsądniejsze informacje zapraszamy Was zwykle na nasz portal radiobonton.pl bądź na supertydzień.pl. Wybierzcie jeden z dwóch, który jest Waszym ulubionym i tam szukajcie treści. Natomiast my też powoli Was zapraszamy na punktualnie godzinę 10. To wtedy na naszej antenie pojawiają się wiadomości z kraju, wiadomości ze świata, wiadomości sportowe i prognoza pogody. Wszystko jak najbardziej będzie, ale musicie poczekać jeszcze dosłownie 10 minut. Zapraszamy, zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. To samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziołka.
1: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść Wigilna, najbardziej bym chciał.
2: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
3: Jest jakaś lektura, którą byś chciał, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
2: Pan Tadeusz.
4: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
3: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie, wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda? Tak. To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
5: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
0: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
6: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewna utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś,

0: Przypomnę informacje sportowe. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto, oddając jej ledwie jednego gema w pierwszym secie. O ćwierćfinał Świątek zagra już dzisiaj. Rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do 1-2 pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już trzecie mistrzostwo z Barcą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
1: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
0: Mówił Lewandowski w Canal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej. Wczoraj na boisko wyszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli upragniony tytuł, pokonujący w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gadyra.
2: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został z mistrzów Polski w trzech różnych klubach. Nie, mówię, fajnie, super, to będzie okazja, nie? No i dzisiaj stoi jako mistrz Polski. I cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo wkładają w to całe serce, całą duszę.
0: To jeszcze nie koniec sezonu dla mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Ziratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko grali na wyjeździe Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensację mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Włocławku i wyrzucił faworyzowany Anwil z playoffów.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: W wielu miejscach możliwe burze, będzie też padał deszcz, najwięcej słońca na wschodzie. Na Pomorzu Zachodnim tylko 18 stopni, tam najchłodniej, najcieplej 23 stopnie na Mazowszu i na Lubelszczyźnie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: 7 minut po godzinie 10. Ja na miejscu, wy myślę, że też już jesteście na miejscu, czyli przy radioodbiornikach. Dobrze słyszycie, wyraźnie, prawda? Nie trzeba nic dostrajać. No i bardzo, bardzo dobrze. Zapraszamy kolejne wspólne chwile na 104,9 FM. Tu Dominik. Cześć wszystkim.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
14: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: słuchacze radia Bonton na 104,9 FM. My prosto z hełma przenosimy się do Japonii. Kwiat kwitnącej wiśni. No ale nie zawsze jest pięknie, jak zresztą w każdym miejscu na świecie. Właśnie czytam o historii sprzed 26 lat. W jednym z mieszkań doszło do zamordowania żony Satoru Takaba, ale nie znaleziono sprawcy. Mężczyzna nie godził się oczywiście z tym faktem, no i postanowił opłacać czynsz aż do teraz w zasadzie, tylko dlatego, by zachować miejsce zbrodni, bo wierzył, że technologia DNA wskaże sprawcę. No i udało się, słuchajcie, po tylu latach odnaleziony został sprawca. Ta historia poruszyła mocno całą Japonię, no i stała się symbolem niezwykłej determinacji oraz wiary w sprawiedliwość.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże

0: dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama.
7: Co w sporcie?
8: Na to pytanie odpowie nasz człowiek, Marcin Petruk, już teraz z lokalnymi wiadomościami sportowymi.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
10: Sport, Marcin Petruk. Komplet punktów dla Motoru Lublin. We wczorajszym spotkaniu 32. kolejki Ekstraklasy zespół z Koziego Grodu pewnie bo 4-0 pokonał na wyjeździe Wisłą Płock. Pierwsza bramka padła już w 7 minucie po golu Bartosza Wolskiego. Następne trafienia dokładali jeszcze Karol Czubak, Marek Bartosz i Fabio Ronaldo.
11: Ostatnie tygodnie były dla nas trudne. Widzimy, jak ta liga wygląda. Dzisiaj, jeżeli nie uzyskalibyśmy 3 punktów, to mielibyśmy punkt przewagi nad strefą spadkową i wygrywając mecz jesteśmy na 9. miejscu i tak naprawdę to jest nie do pomyślenia, jaka to jest anomalia, że 9. miejsce, 2 kolejki przed końcem jeszcze nie jest pewne utrzymania. Najważniejsze dla mnie było to, żeby zachować spokój i taką dojrzałość, bo w paru klubach jest nerwowa atmosfera.
10: Mówił po meczu Mateusz Stolarski, szkoleniowiec Motoru. W przedostatniej kolejce jego drużyna podejmie Krakowiu 16 maja. Przenosimy się do 4. ligi, a 25. kolejka nie była zbyt udana dla naszych zespołów. Bóg Hanna podejmował u siebie Tanew Majdan Stary i uległ jej 0-2. Z kolei Start Krasnystaw mierzył się na wyjeździe z liderem, czyli Hetmanem Zamość i przegrał 1-2. Jedyną bramkę dla zespołu prowadzonego przez Dawida Sołdackiego zdobył Bartosz Janiszek. Ekoróżanka nadal na czele stawki w chełmskiej klasie okręgowej, ale z mniejszą przewagą. Wczoraj zespół prowadzony przez Patryka Błaszczuka mierzył się na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica i zremisował 2-2. Tylko 1 punkt straty do lidera ma natomiast Astra Leśniowica, która z kolei 2-0 wygrała na wyjeździe z Włodawianką. Okręgowe podium nadal zamyka brat Sienica Nadolna, który w weekendowej kolejce 2-1 wygrał z GKS-em Łopiennik.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.

0: Jak wakacje, to do babci, jeśli chodzi o tych, którzy mają takie, wiecie, prawdziwe wakacje, czyli pomiędzy jednym rokiem szkoły, a drugim rokiem szkoły mogą odpoczywać. No bo my dorośli, wakacje, u nas to inaczej już wygląda, a wakacje u nas się robi w kwietniu, w maju, w czerwcu, obojętnie. One nie są zawsze w lipcu i w sierpniu, chociaż wiele osób sobie wybiera takie dość popularne urlopy, dlatego właśnie, że uzależnia to też od rodziny. Jeśli mamy dzieci, no to z nimi raczej w kwietniu nie wyjedziemy, prawda? No i sprawdzamy, jakie kierunki aktualnie widnieją pod nazwą, pod takim szyldem najpopularniejsze kierunki wakacyjne wśród Polaków. W minionym roku była to Turcja po prostu. Turcję odwiedziło ponad 1 900 000 naszych rodaków. Wcale zresztą też się nie dziwię, bo jak tak zerkam po cenach, średnich cenach, no to takie 1500 może wystarczyć nawet na tydzień wakacji. A nad morzem? Pozwólcie, że pozostawimy to bez komentarza. Oczywiście mowa o naszym polskim Bałtyku, ale urlop w takim miejscu jest po prostu bezcenny.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
9: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
8: Newsy, goście i twoja muzyka.
10: Od poniedziałku do piątku od 12.
11: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
12: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Kolejne rasy pożyteczne i praktyczne informacje pojawiają się na naszym portalu supertydzień.pl. Właśnie czytam, że od sierpnia pacjenci będą mogli łatwiej zapisywać się na kolejne wizyty u lekarzy specjalistów przez centralną e-rejestrację NFZ. System obejmie m.in. endokrynologów, nefrologów, pulmonologów, specjalistów chorób zakaźnych czy nawet chirurgów naczyniowych. Do skorzystania z tej elektronicznej rejestracji będzie potrzebne skierowanie i też aktywne ubezpieczenie zdrowotne. Wizytę będzie można umówić przez internetowe konto pacjenta, aplikację Moje IKP, ale także telefonicznie lub osobiście w placówce. Nowością jest tak zwana poczekalnia, dzięki której system automatycznie zapisze pacjenta na pierwszy wolny termin, spełniający wybrane kryteria. O zbliżającym się terminie wizyty przypomni albo SMS, albo e-mail. Ministerstwo Zdrowia też zapowiada, że docelowo taka rejestracja obejmie wszystkie świadczenia specjalistyczne finansowane przez NFZ, a placówki spoza systemu mogą mieć problem z refundacją wizyt. No cóż, idziemy z duchem czasu. Technologia.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookpet. Chełm, ulica Podgórze 45.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
8: Reklama. Bonton Radio.

0: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego. Marcin Krzemiński. Ważna informacja z prokuratury krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
1: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
2: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
1: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
2: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam, w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
0: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz, ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, aby korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. Jak mówił w Kanał Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
4: 4 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubi chyba kolekcję te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
3: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1

0: dni wraz z nowym odwodnieniem będzie kosztować blisko ćwierć miliona złotych. Krajowiec fabryczny ocala historię od zapomnienia. Ruszył niezwykły konkurs Cegła z historią, w którym mieszkańcy mogą zaprojektować monument z autentycznych cegieł wyburzonej cementowni. Jak wziąć udział i co czeka na zwycięzcę, szczegóły sprawdzimy w naszym serwisie. Zapraszam za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Opadać może niemal wszędzie, w większości regionów może też zagrzmieć, więcej słońca tylko na wschodzie kraju. Na termometrach maksymalnie 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 w Małopolsce i w Trójmieście, 23 na Mazowszu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: Jak segregować odpady kuchenne? Czy to w ogóle możliwe? Co z nimi zrobić? Za chwilę podejmiemy ten temat na naszej antenie. Aktualnie 6 minut po 11. Witam Was serdecznie w dniu bez śmiecenia, więc dzisiaj tematy proekologiczne górują na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM i dzisiaj słuchacie, no, szczerze wam powiem, dość poważnych tematów o odpadach komunalnych, a teraz już o odpadach kuchennych dokładnie. No dobra, odpady kuchenne to wiadomo, bo biodegradowalne resztki żywności, które powstają w trakcie przygotowania posiłków, no i też sprzątania po nich, czyli jakieś tam obierki, warzywa, fusy po kawie, skorupki itd., itd. Problem jest w tym, że przez lata wszystko to lądowało w jednym worku. Fusy po kawie razem z plastikiem, skórki od bananów obok starego swetra. Dopiero od kilku lat tak naprawdę segregacja bioodpadów stała się czymś powszechnym. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet papierowe ręczniki, które są zabrudzone jedzeniem, mogą trafić do odpadów kuchennych. Podobnie jest z ciętymi kwiatami. W sumie taką generalnie ogólną wskazówką może być zachęcenie was do kompostowania odpadów kuchennych w domu. Jeśli macie ogród lub działkę, no to możecie sami sobie przetworzyć część odpadów kuchennych bezpośrednio u siebie, w kompostowniku. Nawet takie gotowe możecie sobie pojemniki kupić w markecie budowlanym. Tu Radio Bonton, gramy dla was na 104,9 FM, mamy już 21 minut po godzinie 11.
1: To jest Bonton Radio.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w

0: Chełmie.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Szum w naszym studio blisko 11.30 oznacza, że nasi dziennikarze próbują dopiąć na ostatni guzik najświeższe informacje. No i właśnie tak w tym momencie zapada cisza, dlatego że już teraz wchodzimy na antenę i przedstawiamy wam to, co lokalne.
4: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 11.30. Oto szczegóły. Opanowanie żywiołu w Puszczy Solskiej to dopiero połowa sukcesu. Służby oficjalnie ogłosiły przejście do żmudnego etapu dogaszania. Choć płomienie nie rozprzestrzeniają się już na nowe tereny, walka trwa pod ziemią i wewnątrz pni drzew, gdzie utrzymuje się niebezpiecznie wysoka temperatura. Leśnicy z Nadleśnictwa Józefów oraz strażacy monitorują pożarzysko przy użyciu nowoczesnych technologii. W górze pracują drony z termowizją, które lokalizują ukryte zarzewia ognia, a w punktach alarmowo-dyspozycyjnych trwa nieustanny dyżur. Sytuacja jest o tyle trudna, że ogień wciąż tli się na torfowiskach, co wymaga ogromnej precyzji w działaniu. W pełnej gotowości pozostają samoloty gaśnicze i śmigłowce, które w każdej chwili mogą dokonać punktowych zrzutów wody. Choć kilkanaście oddziałów lasu zostało już oficjalnie przekazanych pod opiekę leśników, strażacy pozostaną na miejscu aż do całkowitego wyeliminowania ryzyka. Dopiero gdy ostatnie dymy znikną, specjaliści przystąpią do szacowania strat i planowania wielkiej akcji odnowienia lasu.
5: Ten teren leśny, który niestety spłonął, będzie się zabliźniał, ta rana będzie się zabliźniać przez tak naprawdę dziesiątki albo i setki lat, bo nie oszukujmy się, to las to nie tylko drzewa, to rośliny, to wiele gatunków zwierząt, ptaków. Mamy taki okres, gdzie już były na pewno młode zwierzęta, które też nie mają szansy uciec przed pożarem. Wiele się o tym mówiło i leśnicy wiele mówią, nie tylko podczas takiej tragedii, ale od wielu lat kampania taka przeciwpożarowa w lasach istnieje. Czy skuteczna? Pewnie tak, ale musiała się wydarzyć tragedia, żeby tak naprawdę do społeczeństwa dotarło, czym jest ogień w lesie.
4: Ocenia leśniczy Mateusz Kliszcz z leśnictwa Wojsłowice. W województwie lubelskim po ostatnich opadach deszczu spadł poziom zagrożenia pożarowego w lasach, jednak przebywanie w nich i ich okolicach zawsze wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa w tym zakresie. Potencjalni wykonawcy przedstawili swoje finansowe oczekiwania dotyczące prac, jakie władze gminy Chełm zaplanowały w Okrzowie. Zadowoleni z decyzji urzędników mogą być mieszkańcy dwóch ulic, Różanej i Hiacyntowej. W obu przypadkach zaplanowano jezdnię dwukierunkową o szerokości 3,5 metra. Zaprojektowano odwodnienie przez spływ wód opadowych na tereny zielone w granicy pasa drogowego. Nie nastąpi, jak zapewniają urzędnicy, zalewanie działek przyległych do pasa. Remonty będą prowadzone na odcinkach liczących w sumie ponad 400 metrów. Wszystkie koszty samorząd pokryje z własnej kieszeni. W ramach budżetu zabezpieczono w sumie 450 tysięcy złotych. Okazuje się, że te wstępne szacunki zbieżne są z kwotami, jakie pojawiły się w ofertach 6 potencjalnych wykonawców. Najkorzystniejszą dla gminy cenę niespełna 248 tysięcy złotych przedstawiło przedsiębiorstwo z Lubartowa.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Rejowiec fabryczny stawia na pamięć o swoich korzeniach i zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie pod hasłem Cegła z historią. Ponieważ dawna cementownia, przez lata duma i symbol miasta, jest stopniowo wyburzana, samorządowcy szukają sposobu na godne upamiętnienie tego przemysłowego dziedzictwa. Zadaniem uczestników jest przygotowanie koncepcji monumentu, który stanie na skwerze imienia Borysa Słowickiego, legendarnego dyrektora zakładu. Forma zgłoszenia jest dowolna, może to być profesjonalny projekt, makieta, rysunek, a nawet zwykły opis. Kluczowy jest jednak materiał, z którego instalacja ma powstać. Muszą to być autentyczne cegły pochodzące z wyburzonego komina starej cementowni. Jak podkreśla burmistrz Gabriel Adamiec, miasto dysponuje całą paletą takich cegieł czekających na drugie życie. Konkurs ma charakter otwarty, a pomysły można przesuwać mailowo lub składać w Urzędzie Miasta do końca czerwca. Na autora najlepszej wizji czeka nagroda niespodzianka oraz oczywiście satysfakcja z ocalenia kawałka lokalnej historii dla przyszłych pokoleń.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kiedyś, żeby człowiek mógł dowiedzieć się czegoś o artyście, o swoim ulubionym wykonawcy, musiał sięgnąć po książkę, musiał sięgnąć po wiedzę od znajomych, od kolegów, od ludzi, których spotkał na koncertach i tak dalej. Ewentualnie tę wiedzę czerpał z radia, czy też z programów telewizyjnych. A teraz jest on, Jarek Hołota. On już teraz ma dla was muzyczną kartkę z kalendarza. Sprawdźmy, co ciekawego tym razem się w niej pojawia.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam wszystkich w muzycznym przeglądzie historycznym, czyli w muzycznej kartce z kalendarza. Dzisiejsza data, 11 maja, to fascynująca lekcja historii od narodzin geniuszy przez pożegnanie legend, aż po hymny, które zna cały świat. Przygotowałem dla was fakty, które ułożą się w idealną ścieżkę dźwiękową na ten poniedziałek. Naszą podróż zaczynamy w roku 1888. Na świat przyszedł Irving Berlin, człowiek, który w zasadzie wymyślił amerykańską piosenkę popularną. To on napisał White Christmas czy God Bless America. Berlin udowodnił, że prostota, szczera melodia potrafi przetrwać wieki. Bez jego wkładu dzisiejsze radio brzmiałoby zupełnie inaczej. Przenosimy się do roku 1941. 11 maja urodził się Eric Burdon, charyzmatyczny lider grupy The Animals. Jego głęboki, niemal czarny głos stał się symbolem brytyjskiej inwazji. To on wyśpiewał The House of the Rising Sun, wprowadzając do rock'n'rolla dawkę surowego, bluesowego autentyzmu, który do dziś przyprawia o dreszcze. W kalendarzu zapisujemy rok 1966. Swoje 60. urodziny świętuje dziś Christopher Schneider, perkusista niemieckiego giganta grupy Rammstein. Schneider to serce rytmicznej maszyny, która zrewolucjonizowała industrialny metal. Jego precyzyjne, potężne uderzenie to fundament spektaklu.

które od dekad zadziwiają świat swoją skalą i ogniem. Zaglądamy do roku 1970. To była ważna data dla fanów Beatlesów. Dokładnie 11 maja w Stanach Zjednoczonych ukazał się singiel The Long and Winding Road. Był to ostatni numer jeden zespołu na liście Billboardu przed ich oficjalnym rozpadem. Tytułowa Długa i Kręta Droga stała się idealną metaforą historii czwórki z Liverpoolu, która tego dnia symbolicznie dobiegła końca. Przeskakujemy do roku 1981. To smutna rocznica. Dokładnie 45 lat temu świat pożegnał Boba Marleya. Król reggae, prorok pokoju i człowiek, który sprawił, że jamajskie rytmy stały się językiem uniwersalnym. Choć Bob odszedł w wieku zaledwie 36 lat, jego przesłanie o miłości i wolności wciąż pulsuje w głośnikach na całym świecie, przypominając nam, że One Love to coś więcej niż tylko tekst piosenki. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak spojrzeniem na artystę, którego urodziny świętowaliśmy co prawda wczoraj, ale w Radiu Bonton takie rocznice celebrujemy z należytym poślizgiem i przytupem. Mowa o Bono, liderze grupy U2, który właśnie wkroczył w swój kolejny rok z niesłabnącą energią. Bono to postać, która od dekad udowadnia, że stadionowy rock może iść w parze z ważnym społecznym przekazem. Jego głos stał się symbolem walki o lepszy świat, a każda płyta U2 to wydarzenie, które elektryzuje miliony. Skoro mamy poniedziałek i potrzebujemy solidnego zastrzyku optymizmu, nie ma lepszego sposobu na start niż utwór człowieka, który od lat uczy nas, że każdy dzień może być tym wyjątkowym. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tej niesamowitej energii, którą Bono i spółka serwuje nam od lat. Skoro wciąż czujemy urodzinowe wibracje lidera U2 w Radiu Bonton, nie może zabraknąć utworu, który idealnie pasuje do otwarcia nowego tygodnia. Niech ten rytm poniesie was przez cały poniedziałek, bo przecież każdy z nas zasługuje na to, by to był po prostu piękny dzień.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Właśnie wyskoczyło mi przypomnienie na telefonie, ale nie o tym, że zaraz 12, chociaż to też jest prawda, bo jeszcze 10 minut nam tylko brakuje. Ale wyskoczyło mi przypomnienie o tym, żeby wypełnić i wysłać wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A to dlatego, że dokładnie 15 maja mija możliwość składania wniosków o przyznanie płatności, więc kto chętny, aby parę groszy pojawiło się na waszych kontach, no czasami to nie parę groszy, tylko parę dobrych groszy, no to musicie się pośpieszyć, bo czas mieliście od 15 marca, no a za chwilę 15, czas zleci i pieniądze wam po prostu uciekną. 15 dosłownie w ten piątek mija, więc za dużo czasu nie zostało faktycznie. Gdyby jednak wam się nie udało zdążyć, bo jesteście gdzieś na wyjeździe czy coś, macie jeszcze 25 dni kalendarzowych, czyli do 9 czerwca, no ale tutaj za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należności kwoty płatności, więc no lepiej zrobić to w terminie. Za chwilę, za 9 minut, 12, więc zapraszamy was na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Ja przy okazji serdecznie dziękuję i zapraszam na jutro. Słyszymy się po 7.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw, Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, zanim ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś, uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
1: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
2: Dobrze.
1: A skąd wiesz, że dobrze?
3: Nie wiem. Wszystko, co się dało napisać.
1: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
3: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
4: Było git. Łatwe to było.
1: Jak wam poszło?
5: Chyba dobrze. No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
6: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
0: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponowano pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Asghara Farhadiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluga.
7: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
0: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
9: Jeśli poniedziałek miał nas czymś przekonać do życia, to zrobił to pogodą. W Chełmie mamy teraz 21 stopni i błękitne niebo, no... aż chce się rzucić wszystko i iść na kawę. Ciśnienie na poziomie 989 hektopaskali.

0: programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: 5 po 12, Jarek Hołota, witam w rytmie dnia. Wybijamy rytm nowego tygodnia. Dziś 11 maja, imieniny obchodzą Franciszek i Filip. Wszystkiego najlepszego, panowie. W kalendarzu mamy Dzień Bez Śmiecenia oraz Dzień Doradcy Zawodowego. Jeśli więc nie wiecie, co robić w życiu, to słuchajcie Radia Ponton. My zawsze doradzimy dobrą muzyką. Spin Doctors na początek. Będzie też Męskie Granie Orkiestra. Będzie też One Republic. Bądźcie więc.

Wiecie, że statystycznie w poniedziałki do godziny 11 rano większość z nas się nie uśmiecha? Ale spokojnie, mamy już 12:10, więc limit powagi wyczerpany teraz już tylko z górki. Ja się staram.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Bromance i Tim Burke za nami w Radiu Bon Ton, w rytmie dnia. W sieci krąży hit o inteligentnym bloku, gdzie sąsiedzi zamiast się kłócić na grupie na Facebooku zaczęli zostawiać sobie na klatce zagadki kryminalne do rozwiązania. W Chełmie na jednym z osiedli widziałem podobną akcję. Ktoś wystawił karton z napisem: kto zgadnie, czyja to piwnica, wygrywa słoik ogórków. No w naszym mieście nawet sprzątanie rupieci potrafi stać się sportem narodowym. Byle nagroda była konkretna. O 12.30 Marcin Petruk i lokalne wiadomości sportowe.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Ecotaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Bonton Radio Sport.
11: Zapraszam, Marcin Petruk. Zwycięstwem 5-2 nad Starym Starachowice piłkarze chełmianki zapewnili sobie kolejny komplet trzecioligowych punktów na własnej murawie. W sobotnim spotkaniu bramki dla gospodarzy zdobywali kolejno Krystian Okoniewski, Jakub Kuzdra, Paweł Tomczyk, Szymon Grączewski i Paweł Koncewicz-Żyłka. Mówi trener biało-zielonych Ireneusz Pietrzykowski.
12: Fajny, energetyczny mecz na pewno. Dużo bramek, dużo składnych akcji. No myślę, że mógł się podobać ten mecz. I no cóż, no to jest taki dobry prognostyk przed środą, ale jak to w piłce. Każdy mecz to nowa historia, więc czeka różnie cierpliwością na tą środę. Dzisiaj było widać tak, że jest taka duża energia bojowo, tak to wszystko jest takie pozytywne, więc no, cały sezon pracowaliśmy na to, żeby to się dobrze skończyło, no i w środę no, chcemy zrobić ten kroczek.
11: Początek środowego spotkania na ulicy Ceramicznej o godzinie 18. Młodzi zapaśnicy cementu Gryfa Chełm znów byli najlepsi. Podczas rozgrywanych w weekend międzywojewódzkich mistrzostw regionu CEF Staszowie reprezentanci klubu nie dali szans rywalom, zajmując miejsce na podium drużynowo oraz indywidualnie. O szczegółach Zdzisław Biały, wiceprezes cementu Gryfa Chełm.
13: Nasi młodzicy składem 15 zawodników drużynowo wywalczyli pierwsze miejsce spośród 22 klubów. Zdecydowanie wyprzedzili zawodników z Radomska i Piotrkowa Trybunalskiego. Dla cementu Gryfa Chełm zdobyli medale srebrne Oliwier Ragan i Adam Gąsiorowski, medale brązowe Karol Kierejewski, Igor Walczuk i Maksymilian Palczyński. Punktowane miejsca zajęli także Kryspin Bednarski, Jakub Szetak, Wiktor Ślusarczyk, Hubert Czarnecki, Daniel Kotek, Wojciech Zabokrzycki i Piotr Stupak.
11: Równolegle w Białej Podlaskiej rozegrały się Mistrzostwa Polski AZS, gdzie po złote medale sięgnęli Hubert Sidoruk, Olga Padoszyk i Daniela Tkaczuk, co przełożyło się na trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej za AZS-em AWF Warszawa i Olimpijczykiem Radom. Ponadto dwa złote krążki chełmskich zapaśniczek zapewniły im pierwsze miejsce w rankingu kobiet. I jeszcze doniesienia z Plus Ligi. Mistrzem Polski po 5 meczach finałowych został w tym sezonie Aluron Warta Zawiercie. Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego zapewnił to sobie, pokonując 3-1 Bogdankę Luk Lublin w hali w Sosnowcu. Dla drużyny z Zawiercia jest to zarazem pierwszy tytuł mistrzowski w historii.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: chełmskiej przetwórni owoców sezon truskawkowy już w pełni zawiadamiano na łamach Kuriera Lubelskiego 21 czerwca 1971 roku i dowiadujemy się, że wytwórnia miała wtedy ambitne plany zamrożenia 600, nawet 700 ton truskawek, a więc więcej niż przewidywał plan. Do tamtego czasu wyprodukowano 150 ton mrożonek, z których 20 przeznaczono na rynek wewnętrzny, a resztę zostało wysłanych w pierwszej połowie lipca po zakończeniu targów poznańskich do NRF, Anglii i Holandii. W sumie w kampanii w 1971 planowano pozyskać około 300 ton mrożonek, jak informował dziennikarzy główny inżynier Kazimierz Jakubowski. Dostawy niestety były zbyt słabe. Wiele truskawek szło w stanie świeżym na rynek. Urodzaj nie był najlepszy, a deszcze nie poprawiały sytuacji i zakłady nie miały wykorzystanych mocy produkcyjnych.
1: Materiał, który Państwo wysłuchali, to fragment artykułu na temat przetwórstwa w zasadzie na Lubelszczyźnie, chociaż głównie we wschodniej części. No i jedna część właśnie prezentowana, poświęcona jest działalności w Chełmie, oczywiście zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Tutaj trzeba przyznać, że w materiale użyto jakiegoś innego nieco określenia. Chełmska przetwórnia owoców, no nie była to formalna nazwa, chociaż rzeczywiście czasami tak ten zakład określano. No i mamy dosyć szczegółowe informacje, jak to wyglądała sprawa truskawek. W roku 1971, oczywiście musimy sobie uświadomić, że były to czasy gospodarki planowej, w związku z tym każde przedsiębiorstwo miało jakieś plany. Tutaj, jak widać, te plany były bardzo optymistyczne, no ale jednak przetwórstwo zależy od realiów pogodowych. No i te realia sprawiły, że jednak te moce przerobowe, jakie posiadała firma, a też mamy tutaj kilka szczegółów, jeśli dziennie można było przerabiać 50 ton truskawek, no to rzeczywiście chyba warunki były dosyć dobre, no ale niestety na taką skalę ta aktywność nie mogła się w tym roku rozwinąć. Artykuł wyjaśnia właściwie głównie czynniki pogodowe o tym zadecydowały, chociaż też jest intrygująca informacja, że większość tych jednak przyjętych do zakładu truskawek trafiała za granicę. Rzeczywiście zakłady miały tego rodzaju kontakty. Mamy też oczywiście informacje o zarządzających placówką w tym czasie. No myślę, że taki dosyć ciekawy obraz, jak to wyglądało ze zbiorem truskawek w Chełmie w roku 1971.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: disco.
1: Italo Disco i The Colors w rytmie dnia w Radiu Bonton. Naukowcy z MIT opracowali system, który pozwala czytać emocje psa po sposobie machania ogonem. Podobno machanie w lewo to stres, a w prawo to radość. Ja sprawdziłem to na moim psie. Macha w kółko. Co prawdopodobnie oznacza daj wreszcie tą puszkę. Za chwilę 13. Sprawdzimy co nowego w kraju i za granicą. Bądźcie więc z nami.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
13: Słuchacie Bonton Radio.

Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister

0: Minister Sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
1: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
0: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
2: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
0: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
3: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
0: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: A w pełnym wydaniu. O niepokojących danych policji. W ubiegłym roku na Lubelszczyźnie doszło do blisko 800 zamachów samobójczych. Tragiczne statystyki dotyczą też coraz młodszych osób, a początek tego roku nie przynosi poprawy. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Krasnym Stawie już 14 maja. Uroczystość połączona z jubileuszem 145-lecia jednostki i nadaniem sztandaru rozpocznie się mszą świętą i apelem na placu 3 maja. Na mieszkańców czeka też piknik edukacyjny, na kierowców również utrudnienia w centrum miasta, o czym więcej wkrótce w wiadomościach. Mieszkańcy Siedliszcza zbierają złom, by pomóc ofiarom pożaru, który 24 kwietnia strawił dom dwóch mieszkanek gminy. O szczegółach akcji więcej w wiadomościach lokalnych o 13.30.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
8: Słońce grzeje coraz śmielej. Termometry w Chełmie pokazują już 23 stopnie. Ciśnienie stabilne. Idealne warunki, by poniedziałek stał się ulubionym dniem tygodnia. No prawie ulubionym. Po południu synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze.

rozgonimy te chmury nad waszymi biurkami. Dire Straits i Money for Nothing. To na początek. Fukaj i Zalia, za chwilę będzie też ATB. Bądźcie więc z nami.

0: i wszystko gra. 104.9 FM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Dawid Podsiadło i Sezon w rytmie dnia. W Radiu Bon Ton słyszeliście o nowej modzie na cyfrowy detoks. Ludzie wyjeżdżają do lasu, żeby nie patrzeć w ekrany. U nas w Chełmie mamy na to darmowy sposób. Wystarczy pójść do podziemi kredowych. Tam zasięg ucieka szybciej niż pensja po wypłacie. A Dół Bieluch na pewno nie pozwoli wam scrollować TikToka. Jak chcesz odpocząć od internetu, wejdź pod ziemię. Tam życie jest analogowe i białe. Już niebawem o 13.30 kolejne wiadomości lokalne w Radiu Bon Ton.
1: To jest Bon Ton Radio.
2: Mondays are the worst for me, count to three, gotta save the energy, anxious when you hold my hand. I know something you won't say anyways, when my

0: reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rusmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Jest 13.30, zestaw najświeższych lokalnych informacji. Zapraszam, Eliza Kudalska na Wosat. Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pokazują, że problem zamachów samobójczych w regionie od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W ubiegłym roku w Lubelskiem odnotowano 791, w tym 261 zakończonych zgonem. To o około 5,3% wszystkich takich przypadków w kraju, jeśli zestawić je z ogólnopolską liczbą prób i samobójstw zakończonych śmiercią. Szczególnie niepokojące są dane dotyczące młodzieży. W grupie 13-18 lat w 2025 odnotowano 13 zamachów samobójczych, rok wcześniej było ich 118, a w 2023 roku podobnie 119. Wysokie liczby pojawiają się także wśród młodych dorosłych. Najwięcej zdarzeń odnotowano w największych ośrodkach w 2025 roku. W rejonie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie było ich 176, w rejonie Komendy Chełmskiej 33. Niepokojący jest także początek obecnego roku. Od 1 stycznia do 30 marca w województwie lubelskim odnotowano 185 zamachów samobójczych, 73 zakończyły się zgonem. W Chełmie i sąsiednich powiatach w pierwszym kwartale tego roku odnotowano łącznie 18 takich zdarzeń, z czego 8 zakończyło się śmiercią. Za każdą pozycją w policyjnej tabeli stoi człowiek w kryzysie, jego rodzina i bliscy. Dane pokazują nie tylko skalę indywidualnych tragedii, ale też poważne wyzwania dla szkół, samorządów, ochrony zdrowia psychicznego i instytucji pomocowych. Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym albo obawiasz się o kogoś bliskiego w sytuacji bezpośredniego życia, dzwoń pod 112. Dorośli mogą skorzystać też z Centrum Wsparcia pod numerem 870 2222, a dzieci i młodzież z telefonu zaufania 116 111. W Krasnym Stawie trwają przygotowania do wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości odbędą się w czwartek i będą połączone z jubileuszem 145-lecia powstania Straży Pożarnej w Krasnym Stawie oraz nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej. Obchody rozpoczną się kwadrans przed 11:00, mszą w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego. Następnie uczestnicy przejdą ulicami miasta na plac 3 Maja, gdzie zaplanowano główną część uroczystości w programie między innymi wręczenie odznaczeń, nadanie sztandaru oraz defilada pododdziałów strażackich. Równolegle odbędzie się też piknik edukacyjny organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w pokazach i wydarzeniach promujących bezpieczeństwo i zasady ochrony ludności. Organizatorzy informują też o utrudnieniach w ruchu. W godzinach od 6 do 15 czasowe ograniczenia mogą wystąpić w centrum Krasnego Stawu, szczególnie w okolicach placu 3 Maja.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Mieszkańcy gminy Siedliszcze jednoczą siły, by pomóc swoim sąsiadkom w powrocie do normalności. Pod hasłem "Nie zbieramy rzeczy, zbieramy pomoc" trwa wyjątkowa zbiórka złomu, z której dochód wesprze poszkodowane w tragicznym pożarze.
0: Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży złomu w całości zostaną przekazane paniom Krystynie i Urszuli poszkodowanym w pożarze domu. Złom przyjmujemy przy ulicy Przemysłowej w Siedliszczu, obok Przoku, ustawiono tam zielony kontener. Istnieje również możliwość odbioru złomu z posesji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Dziękuję mieszkańcom za gest solidarności. Zachęcam do oddawania złomu nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również osoby z pobliskich gmin mogą włączyć się w zbiórkę.
6: Mówi sekretarz gminy Siedliszcze Tomasz Szczepaniak. A dramat rozegrał się 24 kwietnia. Ogień potęgowany przez silny wiatr w kilka chwil strawił dom pani Krystyny i jej córki Urszuli. Budynek, który przez lata był ich bezpiecznym azylem i właśnie przechodził remont, po przejściu żywiołu nie nadaje się już do zamieszkania. Lokalna społeczność natychmiast zareagowała na ten dramat. Sąsiedzi i samorząd wspólnie organizują pomoc, by kobiety mogły odbudować zniszczone życie. Szczegółowe informacje, jak dorzucić swoją cegiełkę do tej szlachetnej inicjatywy, można znaleźć na profilu facebookowym gminy oraz na portalu Super Tydzień.
3: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Disturb w Radiu Ponton w rytmie dnia. Ciekawostka z internetu. W Japonii powstała kawiarnia, w której kelnerami są roboty sterowane zdalnie przez osoby niepełnosprawne z ich własnych domów. Genialny pomysł. Wyobrażacie sobie to u nas? Siedzisz w kawiarni na deptaku, a kawę dowozi ci robot, który mówi pozdrowienia z rejowca. Technologia z ludzką twarzą. To lubimy.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnika. Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jane Bandit i Zara Larsson w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. W świecie nauki odkryto, że niektóre gatunki drzew potrafią pamiętać suszę i przygotować się na kolejną. Czyli drzewa są mądrzejsze od nas, bo my co roku zapominamy, że zima zaskakuje drogowców. Za chwilę 14:00 sprawdzimy, co w kraju i na świecie.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

Egzaminu smoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminu.

0: Kombinacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
1: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
2: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
3: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
0: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach Puszczy. A śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
4: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
0: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Na niebie zaczynają pojawiać się chmury, co tylko dodaje uroku dzisiejszemu popołudniu. Wiatr zmienił kierunek na zachodni, jest słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne 989 hektopaskali.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: 14.05, Jarek Hołota przy mikrofonie. Czy wiedzieliście, że o tej godzinie w poniedziałek statystycznie wypijamy ostatnią kawę, która ma nam pomóc dotrwać do fajrantu? Powodzenia. Trzymam kciuki. Już za chwilę gość Radia Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Patrycja Pelica.
2: Pisarka pochodząca z powiatu włodawskiego, z Grabniaka, do tego pewnie jeszcze dzisiaj nawiążemy, która tworzy od 2011 roku i stale od tamtej pory rozwijasz swój warsztat.
1: Tak, zgadza się. Zaczęłam właściwie jeszcze na studiach i później przez cały czas gdzieś znajdowałam jakieś tematy związane zazwyczaj, najbardziej z historią, które mnie pociągały. Czy były to opowiadania, czy były to jakieś reportaże, czy też przyszedł czas na jakieś większe teksty, czy już właśnie na powieści, ale gdzieś wszystko się w tym moim życiu wokół tego pisania kręci. To prawda.
2: Masz na swoim koncie już całkiem sporo książek. Teraz pozostańmy przy ostatniej dotychczasowej wydanej, czyli Spalona za czarę, która mówi o tragicznych losach Triny Papistan. Poruszasz wątki historyczne, ale też czerpiesz z wierzeń słowiańskich i demonologii, które są tobie bliskie z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem do studia.
1: Tak, to jest dla mnie bardzo ważny temat, ponieważ ta książka opiera się w całości na pruskich kronikach sprzed 300 lat. Ona właściwie odtwarza szczegółowo od początku, od właściwie pierwszych plotek rzuconych tutaj na oskarżoną, na Katarzynę Zimmermann, czyli zielarkę z Pomorza, ze Słupska. Od pierwszych oskarżeń, pierwszych pomówień, przez później kolejno to, jak pędzi to właściwie lawinowo, przez cały proces, przez całe tutaj aresztowanie, przesłuchiwania, aż właściwie po egzekucję. Fikcji jest tutaj naprawdę bardzo mało. Wszystko, właściwie każde niemalże nazwisko, każde wydarzenie, wszystko się opiera właśnie na tym, co udało mi się w tych pruskich kronikach, czy też dokumentach późniejszych znaleźć. No i też jest dla mnie bardzo ważna książka z tego względu, że ona pokazuje właśnie losy tych kobiet. Też w tym czasie można zauważyć renesans zainteresowań właśnie czy procesami o czary, czy dziejami tych osób. I co jest też bardzo dla mnie ważne i co zauważyłam, wiele osób zauważa, że to nie były typowe baby jagi. Tak jak tu możesz sobie, jak sobie wyobrażamy taką typową czarownicę, nie?
2: No miotła, kot.
1: Miotła, kot, jakiś spiczasty kapelusz, jakieś, nie wiem, podejrzane praktyki, może zbiera jakieś ziele po cmentarzu o północy i tak dalej. Tymczasem praca nad tą książką i też właśnie to, co Państwo w tej książce wyczytacie, pokazuje, że to wcale nie trzeba było tego ziela zbierać o północy ani posiadać tego czarnego kota, bo tak naprawdę wystarczyło komuś podpaść. Tak jak ja pisałam o czarownicach na Pomorzu, no to najmłodsza oskarżona miała naście lat. No i największą winą było to, że była za ładna i spodobała się jednemu żołnierzowi, którego po prostu uczuć nie chciała odwzajemnić, a z kolei najstarsza oskarżona spalona w Gdańsku miała z kolei 80 lat, a jej winą było to, że w czasie pomoru wszyscy wokół umarli, no to jak zaraza, prawda, tak jak wiemy, a ona miała taką, no, w cudzysłowie byśmy powiedzieli szczęście, że ona jednak, kiedy wszystkich wokół wyłożyła zaraza, ona sobie żyła dalej, więc aha, to już było podejrzane. I tak naprawdę nie trzeba było wcale tak naprawdę zajmować się tą magią, tak jakbyśmy tą magię postrzegali, właściwie nawet nie trzeba było się zajmować zielarstwem. Wystarczyło po prostu albo komuś podpaść, albo mieć jakiegoś takiego wpływowego wroga, albo najróżniejsze były metody, często po prostu procesy o czary służyły ściganiu osób, które po prostu były w jakiś sposób niewygodne. Moja bohaterka była niewygodna dla apteki.

0: lekarza. Pomagała ludziom za darmo, nie musiała brać za to pieniędzy, bo była żoną majstra rzeźnika, także miała pieniądze, nie chodziło o to, że nie miała co do garnka włożyć, ale miała wiedzę i chciała się tą wiedzą dzielić i tym podpadła aptekarzowi, który wytoczył przeciwko niej. Naprawdę, jeżeli byście Państwo sięgnęli po moją książkę, tak przedziwne argumenty, że dzisiaj, kiedy się to czyta, to się po prostu nie mieści w głowie, że za coś takiego można być oskarżonym, można być torturowanym, czy wręcz można być skazanym, bo to są rzeczy naprawdę absurdalne, jak chociażby to, że, nie wiem, leci komuś ciemny dym z komina, a sąsiedzi uważają, że to diabelski ogon, który tam gdzieś wychodzi i powiewa sobie. I za to można było być, proszę Państwa, sądzonym.
1: To jest twoja ostatnia dotychczasowa książka, a teraz pracujesz nad kolejną.
0: Tak jest. Spalona za czary została wydana w 2025 roku, a w tym roku szykujemy się już powoli do premiery książki, która będzie miała miejsce właśnie tutaj w moich bliskich dla mnie stronach, czyli będzie się działa we Włodawie. I we Włodawie przedwojennej, czyli też będzie mój ukochany okres historyczny. Chciałam nawiązać do czasu, kiedy Włodawa naprawdę była wielokulturowa, kiedy tam mieszkali ludzie różnych nacji, różnych wyznań, różnych narodowości i chciałam też nawiązać tutaj do wierzeń, które wtedy funkcjonowały. Ta książka w ogóle będzie dla mnie bardzo bliska, bo kiedy ją pisałam, nawiązywałam do historii, które sama znałam. Historii o wojnie bolszewickiej, o tych latach 20. kulcie Piłsudskiego tutaj, ale też wszystkich wierzeniach takich demonologicznych, ludowych, o których na przykład opowiadała mi moja babcia, czy też bardzo wiele osób, które już nie żyje, a które właśnie wychowywały się, których dzieciństwo właśnie upłynęło we Włodawie nad Bugiem w latach 20. I te historie tak gdzieś mocno we mnie siedziały, że po prostu tylko właściwie tak jak to omawia Norwid, odpowiednie trzeba dać rzeczy słowo. I po prostu szukałam właściwie miejsca, gdzie mogłabym to spożytkować i też pisałam te różne teksty do tej pory, ale tego jeszcze do tej pory miejsca nie znalazłam. A teraz wydaje mi się, że ta historia tak będzie jak w soczewce to skupia wszystko. Do tej pory inspirowała mnie Lubelszczyzna, ale to jeśli chodzi o czasy takie już bardziej współczesne, bo pisałam o Świdniku, o świdnickich spacerach, kilkakrotnie reportaże i osoba związana z Solidarnością tutaj z Lubelszczyzny. Teraz, kiedy właśnie nawiązuję do tego dwudziestolecia, tak, w ogóle tyle wierzeń przy okazji historii, które udało mi się odkryć, można powiedzieć, że to jest studnia bez dna. Ja właściwie piszę i tu skończyłam tą książkę, której będziemy mieć tak na ten moment, myślimy o 1 września, o premierze, ale ja już myślę o kontynuacji, dlatego, że jest, no tutaj, że tak powiem, będą demony przede wszystkim wodne. Myślę, że to możemy zdradzić. Te, które związane są z Bugiem, związane są właściwie z lękiem przed wodą, a ja też będę chciała później nawiązać już w kolejnej książce, którą mam w głowie, do tych wszystkich demonów związanych ze żniwami, z dożynkami, ze zbożem, bo też moja babcia niesamowicie mnie nimi straszyła. Najpierw mówiła, nie zaglądaj do studni, bo cię wciągnie topielec. Oczywiście zaglądałam, bo chciałam zobaczyć, jak ten topielec wygląda. W mojej książce spróbujemy się zastanowić, czy ten topielec jest i faktycznie jak wygląda i dlaczego on jest, ale też straszyła mnie właśnie, żeby nie chodzić po polu, bo różne takie, jak to ona mówiła, żytniczki, południce i tak dalej mnie złapią. Strzygi, nie strzygi. I to też zostało gdzieś w mojej głowie. No tego nie wykorzystałam, nie da się wszystkiego, bo też nie chciałam pisać książki wielkości Biblii na początek, żebyście Państwo też nie usnęli po drodze. Ale tak myślę, że po tej pierwszej książce przyjdzie pora właśnie na tą kolejną, gdzie dalej zostaniemy w kręgu tutaj, bo bardzo mnie to mocno chwyciło, nie ukrywam.
1: Teraz przejdźmy może nieco bardziej ogólnie do Twojej wizji artystycznej, do tego, czym się inspirujesz. No i właśnie inspiracje. Jacy autorzy i jakie tytuły należą do Twoich ulubionych?
0: Zawsze mnie bardzo ciekawił realizm magiczny i tutaj lubiłam sobie, no to 100 lat samotności czy Dom duchów, to obowiązkowo wymienię, ale też na przykład lubię czytać reportaż, taki dobry reportaż i tu na przykład ostatnio moją wielką fascynacją jest Miedzianka, historia znikania Filipa Springera, który opowiada właśnie też o tym świecie przedwojennym, tylko on opowiada o miejscowości na Śląsku, która w związku z pracami górniczymi pod nią dosłownie się zapadła pod ziemię, że tam został tylko kościół protestancki bodajże na powierzchni, a wszystkie chałupy, chaty, domostwa, karczma, nawet wszystko się zapadło. I on to tak świetnie pokazuje, jak to funkcjonowało kiedyś, przed wojną, kiedy też tam mieszkało więcej Niemców, jak to funkcjonuje teraz, obecnie i wydaje mi się, że to jest też świetna książka. Też myślę, że w dużej mierze była też moja inspiracja tutaj do pisania o tym dwudziestoleciu.
1: To pozostaje mi już tylko zapytać, czego Ci życzyć, oprócz oczywiście rzeszy fanów i dużej popularności przed premierą książki i po premierze zresztą też.
0: Na pewno kolejnych takich historii tutaj i to tutaj lokalnych, z których mogłabym skorzystać, z które mogłabym gdzieś przemycić swojej historii, no i inspiracji, żeby właściwie tej inspiracji nigdy mi nie brakło, a jeżeli już po prostu będę mieć pomysł, no to będę pisać jak najbardziej, ale żebyśmy pozostali w tym kręgu włodawskim, żeby on mi tutaj jak najwięcej jeszcze dostarczył inspiracji.
1: I do tych życzeń dokładamy się również jako nasza redakcja. Naszym gościem była Patrycja Palica. Dzięki za spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A dłuższej wersji naszej rozmowy możecie posłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce Gość Radia Bonton.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwalska Dulano XXL 250 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: David Guetta i Sam Martin i Dangerous w rytmie dnia w radiu Bonton. Hit z sieci. Pewien człowiek w USA pozwał kawiarnię, bo jego kawa była zbyt mokra. Serio. U nas w Chełmie mamy inne problemy. Na przykład jak przejść przez plac Łuczkowskiego w upale i nie kupić trzeciej porcji lodów. No lepiej mieć mokrą kawę w ręku niż suche żarty prowadzącego w radiu. Ale spokojnie, staram się jak mogę. Za chwilę 14.30 lokalne wiadomości sportowe i Marcin Petruk.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
1: Twoje, moje.com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry. I Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Sport, Marcin Petruk. Komplet punktów dla Motoru Lublin. We wczorajszym spotkaniu 32. kolejki Ekstraklasy zespół z Koziego Grodu pewnie po 4-0 pokonał na wyjeździe Wisłą Płock. Pierwsza bramka padła już w 7 minucie po golu Bartosza Wolskiego. Następne trafienia dokładali jeszcze Karol Czubak, Marek Bartosz i Fabio Ronaldo.
8: Ostatnie tygodnie były dla nas trudne. Widzimy, jak ta liga wygląda. Dzisiaj, jeżeli nie uzyskalibyśmy 3 punktów, to mielibyśmy punkt przewagi nad strefą spadkową i wygrywając mecz jesteśmy na 9. miejscu i tak naprawdę to jest nie do pomyślenia, jaka to jest anomalia, że 9. miejsce, 2 kolejki przed końcem, jeszcze nie jest pewne utrzymania. Najważniejsze dla mnie było to, żeby zachować spokój i taką dojrzałość, bo w paru klubach jest nerwowa atmosfera.
7: Mówił po meczu Mateusz Stolarski, szkoleniowiec Motoru. W przedostatniej kolejce jego drużyna podejmie Krakowie 16 maja. Przenosimy się do czwartej ligi, a 25. kolejka nie była zbyt udana dla naszych zespołów. Bóg Hanna podejmował u siebie Tanef Majdan Stary i uległ jej 0-2. Z kolei Start Krasnystaw mierzył się na wyjeździe z liderem, czyli Hetmanem Zamość, i przegrał 1-2. Jedyną bramkę dla zespołu prowadzonego przez Dawida Sołdackiego zdobył Bartosz Janiszek. Ekoróżanka nadal na czele stawki w chełmskiej klasie okręgowej, ale z mniejszą przewagą. Wczoraj zespół prowadzony przez Patryka Błaszczuka mierzył się na wyjeździe z Ogniwem Wierzbica i zremisował 2-2. Tylko jeden punkt straty do lidera ma natomiast Astra Leśniowice, która z kolei 2-0 wygrała na wyjeździe z Włodawianką. Okręgowe podium nadal zamyka brat Sienica Nadolna, który w weekendowej kolejce 2-1 wygrał z GKS-em Łowiennik.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli wybieracie się poza Chełmu w kierunku Lublina, to przypominamy o ruchu wahadłowym na wysokości Stołpia, który jest powodowany pracami przy obwodnicy. W samym Chełmie powoli ruch na ulicach zaczyna się zagęszczać, ale nic dziwnego, ponieważ na horyzoncie godzina 15. To oznacza ni mniej, ni więcej niż to, że niebawem tłoczniej będzie wzdłuż Lubelskiej, Wojsłowickiej, Lwowskiej, na Rampie Brzeskiej i na Wiadukcie.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104.1.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

So Easy to Fall in Love i Olivia Dean w rytmie dnia w Radiu Bonton. W świecie technologii głośno o inteligentnych ubraniach, które same regulują temperaturę. Koniec z dylematem brać kurtkę.

0: czy nie. Koszulka sama zdecyduje, czy zimno. Tylko co zrobimy z tymi wszystkimi rozmowami o pogodzie w windzie? Za moment 15 i garść faktów z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Reklama.
2: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość.

0: Sport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi, będzie też mocno padać. Agnieszka Trojanowska, BIS. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Media Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
1: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
0: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
0: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
3: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
0: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają 4-dniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
5: 15 minęła, słońce powoli zaczyna schodzić niżej, ale temperatura wciąż trzyma poziom 21 stopni na termometrach, powietrze czyste, ciśnienie bez zmian. Wieczór zapowiada się rześko i deszczowo z zapowiedzi synoptyków. Mogą pojawić się też burze.
4: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Krasnystaw wita nowych mieszkańców akcją Rosnę w Krasnystawie. Dzieci urodzone od stycznia otrzymają własne pamiątkowe drzewka z imienną tabliczką przy miejskich ulicach. Udział w programie jest bezpłatny, a zgłoszenia przyjmuje Lokalny Urząd Stanu Cywilnego. Podziel się krwią wspólnie z terytorialsami. W środę od rana przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej będzie realizowana akcja krwiodawstwa 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na dawców będą czekały upominki, odbędzie się także pokaz służb i spotkanie z weteranem. Młodzi tancerze z Chełma zostali stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego. Uczniowie szkół nr 5 i 8 otrzymali tytuły najmłodszego twórcy kultury za wybitne osiągnięcia, w tym Mistrzostwa Polski. O szczegółach opowiemy już za niecałe pół godziny. Do usłyszenia o 15.30.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: 5 po 15 jesteśmy w finale poniedziałkowego rytmu dnia. Jarek Hołota, jeśli właśnie zamykacie biura, zazdroszczę i życzę miłego popołudnia.

Wiecie, że statystycznie ludzie, którzy śpiewają pod prysznicem, mają niższy poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu? Więc jeśli wasi sąsiedzi narzekają na wasze arie operowe, powiedzcie im, że to dla zdrowia. Bon ton.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Chełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
3: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Chełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm, Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm, Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Metzner i Gotham w rytmie dnia w Radiu Bonton. Znalazłem w sieci ranking najdziwniejszych zgubionych rzeczy w autobusach. Na szczycie sztuczna szczęka i worek ziemniaków. U nas w Chełmie pasażerowie są bardziej tradycyjni. Gubimy parasole i rękawiczki, choć słyszałem legendę o kimś, kto zostawił w autobusie wypełniony PIT i nigdy po niego nie wrócił. No, niektórych zgub po prostu nie chce się odnaleźć. Za chwilę 15:30 i wiadomości lokalne.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Jest 15.30, czas na lokalne wiadomości. Eliza Kudelska-Nowosad. Krasnystaw rozpoczyna nową akcję ekologiczno-społeczną pod hasłem Rosnę w Krasnystawie. Program skierowany jest do rodziców dzieci urodzonych po 1 stycznia tego roku, które są zameldowane na stałe na terenie miasta. W ramach inicjatywy każdemu nowonarodzonemu mieszkańcowi przypisane zostanie drzewko rosnące przy jednej z głównych ulic Krasnego Stawu. Rodzice będą mogli zdecydować także o umieszczeniu przy nim pamiątkowej tabliczki z imieniem dziecka i datą urodzenia. Planowana jest również symboliczna ceremonia przypisania drzewka oraz wykonanie rodzinnej fotografii. Akcja ma promować postawy proekologiczne, budować więź mieszkańców z miastem i podkreślać rodzinny charakter Krasnego Stawu. Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny. Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krasnym Stawie. W środę przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej będzie można dołączyć do żołnierzy. Akcja krwiodawstwa Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi jest propozycją dla wszystkich, którzy zechcą tego dnia oddać cząstkę siebie dla potrzebujących. Wydarzenie ruszy o 9:00.
8: Oddawanie krwi jest na pewno częścią służby każdego z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wpisuje się to w nasz system funkcjonowania. Bardzo dużo żołnierzy generalnie oddaje krew, więc mamy nadzieję, że ta akcja przyciągnie nie tylko żołnierzy, ale też inne osoby, by chętne oddać. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, jak i okolic do udziału w akcji oddawania krwi.
7: Mówi sierżant Jakub.

0: Göring z 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Poza samym krwiodawstwem wojsko zachęca również do udziału w wydarzeniach towarzyszących, spotkaniu z weteranem, który opowie o swoich doświadczeniach i prezentacji wojska, a uczestnicy zbiórki krwi mogą też liczyć na upominki i certyfikaty.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dwaj młodzi hełmianie, Jakub Dudek i Jan Danieluk, zostali wyróżnieni stypendiami Marszałka Województwa Lubelskiego w kategorii Najmłodszy Twórca Kultury. To prestiżowe wsparcie przyznawane jest młodym twórcom za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz rozwój pasji twórczych. Jakub i Jan są uczniami chełmskich szkół podstawowych. Jakub uczęszcza do klasy 6 szkoły podstawowej nr 5, a Janek do klasy 6 szkoły podstawowej nr 8. Obaj są członkami lubelskiego klubu sportowego LKS Breaking Dot Sport, gdzie rozwijają swoje umiejętności taneczne. Młodzi tancerze zostali docenieni za talent, systematyczną pracę i osiągnięcia w breakdance. Szczególne znaczenie miało zdobycie przez nich Mistrzostwa Polski w tej kategorii oraz liczne zwycięstwa w regionalnych zawodach tanecznych. Stypendia wręczono w trakcie uroczystej gali w Filharmonii Lubelskiej. Program stypendialny województwa lubelskiego ma wspierać indywidualny rozwój artystyczny młodych twórców, umożliwiać im dalszą pracę i promować dziedzictwo kulturowe regionu. Obejmuje różne dziedziny kultury, w tym muzykę, taniec, teatr, film, literaturę i animację. Wyróżnienie dla Jakuba i Jana to ważny sukces młodych artystów, ale także powód do dumy dla Chełma. To już 11. edycja wydarzenia, które sprawdza wiedzę o naszej małej ojczyźnie. 26 maja w Zespole Szkół w Sawinie odbędzie się 11. konkurs wiedzy o powiecie chełmskim. Organizatorzy, wśród których są m.in. Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, chcą w ten sposób popularyzować historię, geografię i przyrodę regionu, a także uczcić 100. rocznicę powstania towarzystwa. Rywalizacja ma charakter drużynowy i jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 2-3-osobowe reprezentacje, które zmierzą się z testem wiedzy. O końcowym wyniku zespołu zadecyduje suma punktów zdobytych indywidualnie przez każdego z uczestników. Na zgłoszenia, które należy przesyłać na adres mailowy szkoły w Sawinie, organizatorzy czekają jeszcze do 18 maja. Dla najlepszych młodych regionalistów przewidziano nagrodę.
1: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

0: program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Statystyki bardzo wyraźnie pokazują, że polscy kierowcy coraz częściej sprawdzają historię pojazdu przed zakupem, a co więcej, 70% z nich wykryło w pojeździe wadę, o której nie zostali poinformowani przez sprzedającego. Najwięcej usterek dotyczyło samochodów marek Audi i BMW sprowadzanych z zagranicy, a problemy obejmowały przede wszystkim silniki. Niestety, chociaż są już to jednostkowe przypadki, niektórym zdarzało się dowiedzieć, ale nie od poprzedniego właściciela czy handlarza, że auto zostało odmłodzone przez cofnięty licznik.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio. 104 i 9

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Bisko Dom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosy spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić.

0: jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
0: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

0: Dua Lipa i Houdini w rytmie dnia w Radiu Bonton. Na koniec tej godziny ciekawostka naukowa. Badania wykazały, że czytanie instrukcji obsługi skraca życie o czas poświęcony na jej czytanie. Więc odstawcie manuale, włączcie instynkty i Radio Bonton. Za chwilę serwis o 16.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: big and beautiful.
1: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: Reklama.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Mówię Daniel Ema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach. Jutro w Sejmie poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska PiS. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
1: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
2: Jakich wyników się spodziewacie?
1: Na pewno dobrych, może tak z 60-70%.
3: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
4: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
0: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz-Skała.
5: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
0: Ale Jarosław Sellin z PiS-u liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
6: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero, po prostu zaimplementować i tyle.
0: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
7: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, różni są dorożkarze.
0: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder. To m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festival w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
8: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość co się zaczyna. Drugi SOS, za miłość co boli. A trzeci Wiwat słodka miłość, za miłość co zwycięża.
0: Początek Malta Festival w Poznaniu 21 czerwca.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: W hełmie nadal bardzo przyjemnie, 19 stopni na termometrach. Wieczorem może się zachmurzyć, przelotnie popadać i miejscami zagrzmieć. Jutro niestety chłodniej i więcej deszczu.
9: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
10: 5 po 16, Jarek Hołota, witam ponownie. Poniedziałkowy rytm dnia powoli dobija do brzegu. W tej godzinie mamy jeszcze dla Was dawkę kultury, no i oczywiście najlepsze hity na powrót do domu. Bądźcie z nami.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam wszystkich w muzycznym przeglądzie historycznym, czyli w muzycznej kartce z kalendarza. Dzisiejsza data, 11 maja, to fascynująca lekcja historii. Od narodzin geniuszy, przez pożegnanie legend, aż po hymny, które zna cały świat. Przygotowałem dla Was fakty, które ułożą się w idealną ścieżkę dźwiękową na ten poniedziałek. Naszą podróż zaczynamy w roku 1888. Na świat przyszedł Irwin Berlin, człowiek, który w zasadzie wymyślił amerykańską piosenkę popularną. To on napisał White Christmas czy God Bless America. Berlin udowodnił, że prostota, szczera melodia potrafi przetrwać wieki. Bez jego wkładu dzisiejsze radio brzmiałoby zupełnie inaczej. Przenosimy się do roku 1941. 11 maja urodził się Eric Burdon, charyzmatyczny lider grupy The Animals. Jego głęboki, niemal czarny głos stał się symbolem brytyjskiej inwazji. To on wyśpiewał The House of the Rising Sun, wprowadzając do rock'n'rolla dawkę surowego, bluesowego autentyzmu, który do dziś przyprawia odreszcze. W kalendarzu zapisujemy rok 1966. Swoje 60. urodziny świętuje dziś Christopher Schneider, perkusista niemieckiego giganta grupy Rammstein. Schneider to serce rytmicznej maszyny, która zrewolucjonizowała industrialny metal. Jego precyzyjne, potężne uderzenie to fundament spektakli, które od dekad zadziwiają świat swoją skalą i ogniem. Zaglądamy do roku 1970. To była ważna data dla fanów Beatlesów. Dokładnie 11 maja w Stanach Zjednoczonych ukazał się singiel The Long and Winding Road. Był to ostatni numer jeden zespołu na liście Billboardu przed ich oficjalnym rozpadem. Tytułowa Długa i Kręta Droga stała się idealną metaforą historii czwórki z Liverpoolu, która tego dnia symbolicznie dobiegła końca. Przeskakujemy do roku 1981. To smutna rocznica. Dokładnie 45 lat temu świat pożegnał Boba Marleya. Król reggae, prorok pokoju i człowiek, który sprawił, że jamajskie rytmy stały się językiem uniwersalnym. Choć Bob odszedł w wieku zaledwie 36 lat, jego przesłanie o miłości i wolności wciąż pulsuje w głośnikach na całym świecie, przypominając nam, że One Love to coś więcej niż tylko tekst piosenki. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak spojrzeniem na artystę, którego urodziny świętowaliśmy co prawda wczoraj, ale w Radiu Bonton takie rocznice celebrujemy z należytym poślizgiem i przytupem. Mowa o Bono, liderze grupy U2, który właśnie wkroczył w swój kolejny rok z niesłabnącą energią. Bono to postać, która od dekad udowadnia, że stadionowy rock może iść w parze z ważnym społecznym przekazem. Jego głos stał się symbolem walki o lepszy świat, a każda płyta U2 to wydarzenie, które elektryzuje miliony. Skoro

poniedziałek i potrzebujemy solidnego zastrzyku optymizmu. Nie ma lepszego sposobu na start niż utwór człowieka, który od lat uczy nas, że każdy dzień może być tym wyjątkowym. Zamykając nasze dzisiejsze spotkanie z muzyczną historią, wracamy do tej niesamowitej energii, którą Bono i spółka serwuje nam od lat. Skoro wciąż czujemy urodzinowe wibracje lidera YouTube w Radiu Bonton, nie może zabraknąć utworu, który idealnie pasuje do otwarcia nowego tygodnia. Niech ten rytm poniesie Was przez cały poniedziałek, bo przecież każdy z nas zasługuje na to, by to był po prostu piękny dzień.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
9: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Hełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
1: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudalska, Nowosad. Wojewoda lubelski dał zielone światło dla kluczowej inwestycji na mapie regionu. Wydana właśnie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwia rozpoczęcie budowy ponad 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12. Połączy Dorohucze z obwodnicą Chełma. Nowa trasa pobiegnie nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 12. Inwestycja rozpocznie się w Chojnie Nowym Drugim, a w Tytusinie ekspresówka przetnie obecną 12 i od południa dnia ominie Stołpie, gdzie zaplanowano miejsca obsługi podróżnych. Na trasie powstanie węzeł Siedliszcze, most, 14 wiaduktów oraz przejścia dla zwierząt. Wykonawca, firma Stekol Corporation, zrealizuje zadanie za ponad 760 milionów złotych. Prace ruszą tuż po oficjalnym przekazaniu placu budowy.

0: Ta decyzja wojewody to także ważna informacja dla właścicieli gruntów, ponieważ uruchamia procedurę odszkodowawczą. Wartość nieruchomości oszacują niezależni rzeczoznawcy, a na tej podstawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaci należne środki. Warto przypomnieć, że cały lubelski odcinek S12 od Piask do granicy w Dorohusku został podzielony na 5 etapów. Obecnie najbardziej zaawansowana jest budowa obwodnicy Chełma, gdzie prace wykonano w ponad 60%. Drogowcy musieli jednak zmienić plany na blisko 6-kilometrowym fragmencie w rejonie Dorohuczy, gdzie pod ziemią odkryto składowisko odpadów przemysłowych. By je ominąć, trasa między Pełczynem a Chojnem Nowym II zostanie poprowadzona inaczej, a wniosek o nową decyzję środowiskową dla tego odcinka ma zostać złożony jeszcze w pierwszej połowie roku. Sezon motocyklowy w pełni, a wraz z nim na drogach regionu wzrasta liczba niebezpiecznych zdarzeń. Tylko w ostatnich dniach doszło do kolejnych kolizji, w których ucierpieli użytkownicy jednośladów. Wczoraj na drodze wojewódzkiej w Adamowie doszło do zderzenia 3 użytkowników takich pojazdów, podczas gdy jeden z nich wyprzedzał, a 2 pozostałych próbowało skręcić. Pierwszy z motocyklistów doznał obrażeń. Uszczerbkiem na zdrowiu dla prowadzącej jednoślad zakończyło się zderzenie z osobówką na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słonecznej w Rejowcu. Mandatem natomiast został ukarany chełmianin prowadzący Volvo, który w Sawinie wymusił pierwszeństwo na miejscowym kierowcy prowadzącym BMW. I jeszcze jedno zdarzenie miało miejsce już dziś wczesnym rankiem. Na wysokości Stołpia nieznany kierowca uszkodził tam sygnalizator odpowiedzialny za ruch wahadłowy. Miejsce jest zabezpieczone przez mundurowych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Powracają chełmskie seniorali. Organizatorzy już teraz zapowiadają sporo atrakcji w programie wydarzenia, ale ma ono przede wszystkim moc łączenia ludzi. W tym roku seniorzy są zaproszeni na 26 maja do Parku Miejskiego.
2: W programie wydarzenia znajdą się m.in. występy artystyczne, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania profilaktyczne czy masaże i zabiegi kosmetyczne. Tegoroczna edycja odbędzie się w stylu Coco Chanel. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach na najpiękniejszy kapelusz oraz ikonę stylu. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. Uwaga, nad Lubelszczyznę nadciągną dziś burze. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obejmuje wszystkie powiaty województwa i będzie obowiązywało do jutrzejszego poranka. Według prognoz poniedziałek, ale też i najbliższa noc, mogą upłynąć pod znakiem gwałtownych wyładowań oraz intensywnych opadów deszczu. Lokalnie może spaść nawet do 35 mm wody. Największym zagrożeniem będzie jednak silny wiatr osiągający w porywach do 85 km na godzinę oraz punktowe opady gradu. Trzeba zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w trakcie podróży, no i zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które może porwać wiatr.
1: Bon Ton Radio po godzinach.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Czy wiesz, że 70% kobiet ma źle dobrany biustonosz? Czy wiesz, co wpływa na prawidłowy dobór biustonosza? Poznaj swój prawdziwy rozmiar. Bralet Salon Bielizny. Hełm, plac Edwarda Łuczkowskiego 5 obok restauracji Imbryk. Nowe marki, duży wybór rozmiarów i modeli, wysoka jakość materiałów. Bralet Salon Bielizny. Poznaj swój prawidłowy rozmiar biustonosza i dopasuj go do siebie. Bądź modna na wakacjach. Zapraszamy po stroje kąpielowe i dodatki plażowe.
4: Łańcuszek, pierścionek, a może kolczyki? To zawsze trafione prezenty pierwszokomunijne. Błażej to sklep jubilerski, który swoją renomę opiera na tradycji i dużym wyborze wyrobów jubilerskich. Hełm, ulica Gdańska 4 i Lutosławskiego 4. Centrum handlowe Demos obok bazaru. Włodawa, ulica Okunińska 4. Sklep jubilerski Błażej. Sprawdzone prezenty na każdą okazję.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzany o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
1: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
0: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
2: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
0: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
3: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
4: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
5: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
0: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Jednym z pomysłów jest konieczność posiadania w kadrze meczowej 8, a w przyszłości 10 polskich piłkarzy. To nie oznacza automatycznie wystawianie w pierwszym składzie, ale łatwo się domyślić, że przy takiej liczbie Polaków i potencjalnych kontuzjach graczy zagranicznych, trenerzy będą musieli sięgać po krajowych zawodników. Tu wszystko jest w fazie projektu, a w fazie końcowej jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu pozostały dwie pełne kolejki plus trzy mecze. Ten pierwszy już dziś o 19:00 to dokończenie kolejki 32 Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkty przewagi nad strefą spadkową, mówi trener Bartosz Brzelak.
8: W takiej sytuacji to myślę, że dla każdego zespołu jest trochę taki wpływ na mental i tak dalej. Musimy oczywiście nad tym pracować, żeby nie być za bardzo napięci, jak wchodzimy do tych meczów. To, co mi się podoba w zespole, że jest ambicja.
7: Dwa zaległe mecze zostaną rozegrane pojutrze. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w teorii może być jeszcze mistrzem. Tak samo jak Kraków i Jagiellonia Białystok, które zagrają ze sobą w Częstochowie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w czterech najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł z Juventusem Turyn, Manchesterem City i Bayernem Monachium. Cancelo jest w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia z saudyjskiego Al-Hilal, ale Barca bardzo chce go u siebie zatrzymać. Pauzując od października ubiegłego roku z powodu kontuzji ścięgna Achillesa duńczyk Holger Rune nie zagra w tegorocznej edycji wielkoszlemowego French Open. Celem 23-letniego tenisisty, który był nawet czwarty w rankingu ATP, jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem. Tymczasem trwa turniej w Rzymie i jeszcze dziś czeka nas mecz Igi Świątek, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału. Polka zagra z Japonką Naomi Osaką.
0: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, jutro deszczowo wszędzie poza zachodem Polski i dużo chłodniej niż dziś, od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
6: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radio Bonton. Dziś przenosimy się do połowy lat 90. To był czas, kiedy kobiecy głos w muzyce alternatywnej brzmiał wyjątkowo silnie. Bohaterka dzisiejszego odcinka nie tylko napisała i zaśpiewała swój największy przebój, ale też sama go wyprodukowała, co w tamtym czasie wcale nie było normą. Choć większość z nas kojarzy ten utwór z nastoletnim Dawsonem Learym, jego geneza jest znacznie bardziej dojrzała. Przed wami Paula Cole i I Don't Wanna Wait. Wiele osób myśli, że to piosenka o nieszczęśliwej miłości dwójki nastolatków. Nic bardziej mylnego. Paula Cole napisała ten tekst siedząc przy łóżku swojego umierającego dziadka Everetta. Utwór jest refleksją nad życiem jej dziadków. Paula analizowała trudną relację babci i dziadka. Małżeństwa, które przetrwało lata w cieniu skutków II wojny światowej i traum, o których się wtedy nie mówiło. Refren "Nie chcę czekać, aż nasze życie się skończy" to apel samej artystki do siebie i do nas wszystkich, by nie marnować czasu na dąsy, niewypowiedziane słowa i życie w żalu, tak jak robiły to poprzednie pokolenia. Zanim Paula stała się gwiazdą MTV, szlifowała swój talent u boku gigantów. Czy wiedzieliście, że to ona śpiewała u boku Petera Gabriela podczas jego słynnej trasy Secret World Live? Album This Fire, z którego pochodzi dzisiejszy hit odkurzony, przyniósł Pauli 7 nominacji do nagród Grammy w 1998 roku. Artystka przeszła do historii odbierając statuetkę dla najlepszego nowego artysty i będąc pierwszą kobietą nominowaną w kategorii producent roku za samodzielną pracę nad płytą. To był moment, w którym Paula Cole udowodniła, że artystka może mieć pełną kontrolę nad swoim brzmieniem. Nie da się opowiedzieć o tym utworze, nie wspominając o serialu Jezioro Marzeń. Piosenka stała się motywem przewodnim, który

zdefiniował całe pokolenie widzów. Przez lata trwała walka o prawa autorskie i opłaty licencyjne. Kiedy serial trafił na platformy streamingowe, oryginalna piosenka Pauli Cole często była zastępowana innym utworem, ponieważ producenci nie chcieli płacić za wysokie tantiemy. Fani byli wściekli. Dopiero w 2021 roku Paula Cole ogłosiła sukces. Nagrała nową wersję utworu specjalnie dla serwisów VOD, dzięki czemu I Don't Wanna Wait oficjalnie wróciło na swoje miejsce w czołówce serialu. I Don't Wanna Wait to coś więcej niż nostalgiczny powrót do lat 90. To przypomnienie, że życie jest tu i teraz. Paula Cole uczy nas, by nie czekać z miłością i wybaczaniem do momentu, gdy będzie już za późno. Mam nadzieję, że te dźwięki umilą wam resztę tego poniedziałkowego wieczoru.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.

0: 39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, hełm ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Reklama.
11: Bonton Radio. Po godzinach.

0: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości. Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
0: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
2: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, w bardzo niskiej cenie. Około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
0: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tegoroczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
3: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
0: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tzw. wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny, mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
4: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym jest to coś niezwykłego, dlatego, że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony.

0: Na Śląskiem.
1: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
2: Bonton Radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek już za niedługo zagra ćwierćfinał turnieju w Rzymie i rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Dziś pewnie do ćwierćfinału awansowała finalistka tysięcznika w Madrycie. Mira Andriewa pokonała Belgijkę Elisę Mertens 2-3. Z kłopotami do najlepszej ósemki awansowała za to Amerykanka Coco Gauff, która pokonała swoją rodaczkę Iwę Jowicz 5-7, 7-5, 6-2. Dalej gra także Sorana Kirstea, która wyeliminowała w trzeciej rundzie Arenę Sabalenkę. Rumunka pewnie ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. W stołecznej drużynie wyróżniał się w końcówce sezonu Bartosz Firszt, przyjmujący swoją grą zapracował nawet na powołanie do reprezentacji Polski.
4: Przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego. Także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
3: Droga Firszta na zgrupowanie kadry prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotnim półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
4: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
3: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień, m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. Callum Wilson strzelił gol na 1-1, ale sędzia po długiej analizie odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League.
1: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, które jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego w większości regionów pochmurno i deszczowo.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama.
6: Orlen Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Eliza Kudalska, Nowosad. Witam ponownie. W magazynie powracamy do tego, co postawiło kilka dni temu na nogi strażaków z całego regionu i nie tylko województwa lubelskiego. Opanowanie żywiołu w Puszczy Solskiej to dopiero połowa sukcesu. Służby oficjalnie ogłosiły przejście do etapu dogaszania. Chociaż płomienie nie rozprzestrzeniają się już na nowe tereny, to wciąż walka trwa pod ziemią i wewnątrz pni drzew, gdzie utrzymuje się niebezpiecznie wysoka temperatura. Obecnie leśnicy z Nadleśnictwa Józefów oraz strażacy monitorują pożarzysko przy użyciu nowoczesnych technologii. W górze pracują też drony z termowizją, które lokalizują ukryte zarzewia ognia, a w punktach alarmowo-dyspozycyjnych trwa nieustanny dyżur. Sytuacja jest o tyle trudna, że ogień wciąż tli się na torfowiskach, co wymaga ogromnej precyzji w działaniu. W pełnej gotowości pozostają samoloty gaśnicze i śmigłowce, które w każdej chwili mogą dokonać punktowych zrzutów wody. Choć kilkanaście oddziałów lasu zostało już oficjalnie przekazanych pod opiekę leśników, to strażacy pozostaną na miejscu aż do całkowitego wyeliminowania ryzyka.

0: panika. Dopiero gdy ostatnie dymy znikną, specjaliści przystąpią do szacowania strat, no i planowania akcji odnowienia lasu.
1: Ten teren leśny, który niestety spłonął, będzie się zabliźniał, ta rana będzie się zabliźniać przez tak naprawdę dziesiątki albo i setki lat, bo nie oszukujmy się, to las to nie tylko drzewa, to rośliny, to wiele gatunków zwierząt, ptaków. Mamy taki okres, gdzie już były na pewno młode zwierzęta, które też nie mają szansy uciec przed pożarem. Wiele się o tym mówiło i leśnicy wiele mówią, nie tylko podczas takiej tragedii, ale od wielu lat kampania taka przeciwpożarowa w lasach istnieje. Czy skuteczna? Pewnie tak, ale musiała się wydarzyć tragedia, żeby tak naprawdę do społeczeństwa dotarło, czym jest ogień w lesie.
0: Ocenia leśniczy Mateusz Kliszcz z leśnictwa Wojsławice. W województwie lubelskim po ostatnich opadach spadł poziom zagrożenia pożarowego w lasach, jednak przebywanie w nich i ich okolicach zawsze wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa. W Krasnym Stawie trwają przygotowania do wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka. Uroczystości odbędą się w czwartek i będą połączone z jubileuszem 145-lecia powstania Straży Pożarnej w Krasnym Stawie oraz nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczną się o 10:45 mszą w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego. Następnie uczestnicy obchodów przejdą ulicami miasta na plac 3 Maja i tam zaplanowano główną część uroczystości. W programie znalazły się m.in. wręczenie odznaczeń, nadanie sztandaru Krasnostawskiej Komendzie oraz defilada pododdziałów strażackich. Równolegle odbędzie się też piknik edukacyjny organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w pokazach i wydarzeniach promujących bezpieczeństwo oraz zasady ochrony ludności. Organizatorzy informują również o utrudnieniach w ruchu drogowym w godzinach od 6 do 15. Czasowe ograniczenia mogą wystąpić w centrum Krasnego Stawu, szczególnie w okolicach placu 3 Maja oraz pobliskich ulicach. Powracają chełmskie senioralia. Organizatorzy już teraz zapowiadają sporo atrakcji w programie, ale wydarzenie ma przede wszystkim moc łączenia ludzi. W tym roku seniorzy są zaproszeni na 26 maja do Parku Miejskiego.
2: W programie wydarzenia znajdą się m.in. występy artystyczne, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania profilaktyczne czy masaże i zabiegi kosmetyczne. Tegoroczna edycja odbędzie się w stylu Coco Chanel. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach na najpiękniejszy kapelusz oraz ikonę stylu. Serdecznie zapraszamy.
0: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. Władze miasta Rejowiec Fabryczny zaproponowały mieszkańcom udział w konkursie zatytułowanym Cegła z historią. Na czym będzie polegała rywalizacja? Samorządowcy chcą w ten sposób upamiętnić przemysłowe dziedzictwo miasta. Cementownia, która przez wiele lat stanowiła najważniejszy symbol i dumę rejowieckiej społeczności, jest stopniowo wyburzana. Niebawem pozostanie po niej tylko wspomnienie. Powrót do tego, co było, nie jest na tym etapie możliwy, ale można zadbać o pamięć. I celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu formy upamiętniającej dziedzictwo przemysłowe Rejowca Fabrycznego. Zwycięska koncepcja zostanie zrealizowana na terenie skweru imienia Borysa Słowickiego, legendarnego dyrektora cementowni i postaci niezwykle zasłużonej dla miasta. W projekcie należy uwzględnić cegły pochodzące z jednego z kominów byłej cementowni. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców. Koncepcję można przedstawiać do końca czerwca za pośrednictwem adresu mailowego lub osobiście w siedzibie urzędu.
3: Puls dnia. Bon Ton Radio. 104.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
1: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalicie, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
0: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
0: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
3: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
0: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
4: Trochę się boję.
5: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grającymi słupami.
0: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy. Jutro wszędzie poza zachodem kraju przydadzą się parasole i cieplejsze ubrania, bo na termometrach maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
6: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio 103,2.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: jutro ceny maksymalne paliw w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii i klubu parlamentarnego. Kraków zerwał umowę z jednym z dorożkarzy przez szokujący film z jego udziałem. Mirjam Lipińska. Jutro zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6 zł i 30 groszy, a diesla o 10 groszy do 6 zł i 93 groszy. Tym samym na razie ze stacji paliw zniknie siódemka z przodu w przypadku oleju napędowego. Co ważne, w najbliższy piątek, 15 maja, kończy się obowiązywanie rządowego pakietu CPN, obniżającego akcyzę i VAT na paliwa. Minister energii sugeruje jednak, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i klubu parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego przeprowadzonego u jego syna poza kolejnością w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu u syna polityka kontrolę wszczął m.in. NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący wtedy lekarze byli na sali operacyjnej. Za to NFZ nałożył na szpital ponad 130 tysięcy złotych kary. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
1: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
0: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze swojego grona. Zagranica. Pasażerka wycieczkowca MV Hondius, u której wykryto hantawirusa, jest w reanimacji w stanie stabilnym, przekazał premier Francji Sébastien Lecornu. Kobieta została ewakuowana z pokładu jednostki. Szef francuskiego rządu przekazał, że u pozostałych 4 osób, które także płynęły wycieczkowcem i zostały z niego ewakuowane, wynik testów jest negatywny. Jutro rusza 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. A o przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloc.
2: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10.30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
0: Plakat 79. edycji festiwalu.

0: festiwalu w Cannes, przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku. Dzisiejsze burze jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego jutro przeważnie pochmurno i w większości regionów popada deszcz, wszędzie poza zachodem kraju.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: Ruszyło szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Były najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy z poważnymi zarzutami. Mały książę, kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema. Za ósmoklasistami pierwszy egzamin. Mirjam Lipińska. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie po potężnym pożarze sprzed tygodnia. Na miejscu pozostały jeszcze zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren w razie gdyby okazało się, że jest jeszcze jakieś nieodkryte dotąd zarzewie ognia. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Muszą się spieszyć, bo osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodniki, mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
1: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany.
0: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
2: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją. One ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapy. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
0: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zagranica. Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, z zarzutami jest podejrzany w sprawie o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 milionów hrywien, to ponad 37 milionów złotych, przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. Wracamy do kraju. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu techno w Wilanowie w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem Mazowiecki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
3: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik. Część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
0: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który dla niektórych był niespodzianką.
4: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza. Zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
5: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
6: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
0: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Jutro pogoda się popsuje, w całym kraju pochmurno i w większości regionów deszczowo, a na termometrach maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.